za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

ode mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Ode mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

na odrobineczkę biodo już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech.

gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież, że

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wam.

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

to chodzi? O ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś piątek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
4: Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Trwa protest na kolei. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Czy ziemniaki będą w Europie towarem luksusowym? Tak może być z powodu tegorocznej suszy.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
0: Michał Pierzchała.
4: Nieco mniej niż połowa pociągów, dokładnie 48% jechało zgodnie z planem, to dane z godziny 2 w nocy. Aktualny rekordzista podhalanin ma ponad 3 godziny spóźnienia. Od północy trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę, a wszystko to pokłosie tragedii sprzed 2 dni. Na Mazowszu w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła, a maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. Wskutek protestu trzeba się dziś liczyć z opóźnieniami pociągów w całym kraju. Zrobimy co możliwe, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
6: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
4: Maszyniści podkreślają, że nie chcą utrudniać życia pasażerom, dlatego skrócili protest do południa.
7: Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
4: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Poranne protesty mogą mieć skutki także po południu. To nie jedyny dzisiejszy protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze Związku NSZZ Solidarność.
8: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
4: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie, doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech, podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, Kamil Gongoł.
9: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
4: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Zaglądamy jeszcze na siatkarskie mistrzostwa Europy. Polacy pewnie wygrali pierwszy mecz z Portugalią 3-0. Dziś mają wolne, jutro mecz z Izraelem.
0: Gratulujemy i czekamy na kolejne punkty.
5: Drogowskaz Radia Pogoda.
10: Dzień dobry, w piątek już za chwilę rozpoczniemy weekend. Dla niektórych to 2 dni wolnego, a niektórzy już odpoczywają i właśnie teraz przewracają się na drugi bok. Jeśli jednak musicie dziś jechać do pracy, to podpowiem, że na razie na drogach regionu spokojnie. Ruch w Trójmieście jest umiarkowany, a długich korków brak.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
11: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
5: Pogoda w Gdańsku.
10: W najbliższych dniach pogoda bez większych niespodzianek. Będzie trochę słońca, trochę chmury, trochę popada, ale za to wiatr nie będzie nam za bardzo dokuczał. Na temperaturę nie powinniśmy narzekać. Dziś w Trójmieście około 18 stopni, zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie na przyzwoitym poziomie pozwala zrezygnować z dodatkowej kawy. Weekend z pogodą w kratkę, w niedzielę przyda się parasol.
5: Radio Pogoda.
11: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
5: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: Asia Kruk, dzień dobry. 4 minuty po 6 w tej chwili. Pogodny poranek w Radiu Pogoda w piątek 11 września. Dzisiaj 254 dzień roku, do końca roku 111 dni i 11 do końca astronomicznego lata. No dzisiaj to tak chłodniutko w Warszawie, poniżej 10 stopni. Jeszcze nie założyłam czapki, ale wełnianą marynarkę już tak. Słońce właśnie wstaje, 4 po 6, zajdzie minutę po godzinie 19, dzień będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 50 minut. Życzymy wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom, jubilatom. Jeżeli Państwo chcą poświętować, że piątek i weekend, to też można, proszę bardzo. Świętujemy z najpiękniejszymi melodiami, ale przede wszystkim na razie się z nimi budzimy. Maryla Rodowicz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:10. Przegląd prasy porannej i Michał.
1: I na początek Rzeczpospolita i tutaj artykuł o pieniądzach na pierwszej stronie, a dokładnie o kredytach bankowych. Być może Państwo słyszeli, że jak się bierze kredyt na mieszkanie, no to to oprocentowanie zmienne jest ustalane w oparciu o pewien wskaźnik. Mhm. Przez lata był to wskaźnik WIBOR, no ale w ostatnim czasie nastąpiła zmiana i teraz już ma być następca, ten nowy wskaźnik, nazwa bardzo taka polska, bo zaczyna się od rzeczywiście pol, ale potem jest str.
0: Strpol?
1: Polstr. Polstr.
2: O.
1: No i dobra informacja jest taka, że on podobno jest korzystniejszy, bo rzeczywiście ten wskaźnik jest, wskazuje na niższe oprocentowanie. Mhm. Jeden z banków już zaczyna korzystać z tego wskaźnika Polstr, oferując kredyty. I co się okazało? Owszem, jest niższy wskaźnik, jak pisze Rzeczpospolita, ale marża nagle banku została podniesiona.
0: No pewnie.
1: A w efekcie, no to już Państwo...
0: Płacimy tyle samo albo i więcej.
1: Mniej więcej właśnie wiedzą o tym dzisiaj artykuł w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej artykuł o tym, że Polska przestała być taniem, rajem taniego tankowania. Tydzień po zakończeniu drugiej odsłony rządowego programu CPN ceny paliw w Polsce zbliżyły się do europejskich średnich i jak pisze Wyborcza, u naszych sąsiadów z południa można nawet obecnie zatankować taniej.
0: Dlatego, że mają specjalny program akcyzowy, obniżyli im akcyzę.
1: A no właśnie, to jest artykuł o paliwie, natomiast na drugiej stronie Gazety Wyborczej, no takie urocze zdjęcie, Ministerstwo Handlu Tajlandii zniszczyło ponad 2 miliony skonfiskowanych przedmiotów, między innymi zegarki, odzież, luksusowe torebki, obuwie, zabawki, urządzenia elektroniczne. To były rzeczy opatrzone znakami towarowymi i logotypami naruszającymi prawo. Wszystko wartości 60 milionów dolarów, czyli ponad 220 milionów złotych na zdjęciu. Ręka, w niej młotek, a na stole mnóstwo zegarków, albo właściwie to, co z tych zegarków zostało.
0: Szkoda trochę, a chociaż z drugiej strony podróby to podróby. Wracając do tego drogiego paliwa, specjaliści w internecie, który właśnie otworzyłam na stronie z takimi wiadomościami, pytają, czy na pylonach na stacjach benzynowych zmieści się tyle cyferek, żeby było...
1: 10.
0: 10. I ponad 10.
1: Ach, tak.
0: Także proszę Państwa, jeździmy dopóki możemy. 12 minut po godzinie 6. My wracamy do najpiękniejszych melodii. Bogusław Metz. Na pozór już teraz.
1: Ja mam pomysł, to będzie świetny. Niech kosztuje 10 zł, bo nie zmieści się, to wiemy. To tą pierwszą jedynkę można ominąć. Aha. I będzie wtedy co? Zero na początku. I mi się to podoba.
0: Bardzo dobry pomysł, Michale.

0: Prawie 19 minut po 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed tym Michał mówił o tym, że ziemniaki będą droższe, jeszcze nie w tym, to na pewno w przyszłym roku, to znaczy w tym sezonie, ponieważ ogromna susza w całej Europie, a rolnicy posadzili ich mniej, bo w ubiegłym roku była klęska urodzaju, z tego co zrozumiałam. Ja już też zebrałam swoje balkonowe ziemniaczane plony i od razu je zjadłam, na dwa obiady było. Tylko i wyłącznie.
1: Ale ugotowałaś, mam nadzieję,
0: tak,
1: wcześniej.
0: Tak, ugotowałam oczywiście, ale pyszne były ziemniaczki, chociaż jak tak sobie myślę teraz po tym, co ty powiedziałeś, to mogłam zostawić, to bym była przez chwilę bogata, a tak to było, minęło.
1: Słuchaj, ja znając twoje uwielbienie do ziemniaków, wiem, no że właśnie. Na półce wytrzymałyby tylko raptem 3 dni.
0: Ale ja ubolewam naprawdę nad drożyzną ziemniaczaną, bo ja jestem ziemniaczaną dziewczynką. Prawie 20 minut po godzinie 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Helena Majdaniec z Czerwono-Czarnymi będzie.
2: Radio Pogoda.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
2: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
1: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
3: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
1: To pierwszy ten mieszka.
3: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
1: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future. Została ostatnia reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.

0: Piątek to dla niektórych dzień zabawy, no to proszę się dobrze bawić z potańcówką dzisiaj po godzinie 18 w Radiu Pogoda. Potańcówka w całej Polsce, a jutro potańcówka w Warszawie na rozpoczęciu Dni Seniora Warszawskich. Ale będzie fajnie. O tym jeszcze będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda na pewno. 28 minut po szóstej w tej chwili i Michał Pierzchała o tym, co ważnego się dzieje, co będzie w wiadomościach.
1: No na pewno protesty maszynistów. Maszyniści protestują od północy do południa. Mają przede wszystkim jeździć wolniej, a to oznacza ogromne opóźnienia w całej Polsce. Nasi reporterzy są na wielu dworcach i będą Państwu relacjonować to, co się dzieje. Także proszę słuchać wiadomości. Powiemy także o lokalizacjach amerykańskich stałych baz wojskowych w Polsce. Dolny Śląsk albo Wielkopolska to najbardziej prawdopodobne lokalizacje. Rozwiniemy ten temat. Będzie też o maturach, ponieważ dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować ostateczne wyniki tegorocznych matur. No bo oczywiście sesja majowa to już wyniki znamy, ale potem były jeszcze poprawki, potem jeszcze były sesja dodatkowa. Także będzie można teraz globalnie matury podsumować, jak maturzystom poszło. No i odpowiemy na pytanie w wiadomościach, co jest lepsze. Szybszy marsz, czy powolniejszy, ale dłuższy?
0: O, to bardzo interesujące.
1: No to zapraszam.
0: Ja bym obstawiała. Albo nie, dobra.
1: Znaczy, my wszyscy wiemy, że ty biegasz i
0: nie,
1: w sensie...
0: Nie. Akurat moje bieganie, zwłaszcza ostatnio po tegorocznej kontuzji, to jest bardziej jak szybszy marsz. Ale się nie
1: poddaję. Słuchaj, już 3 razy byłaś w kuchni, już 3 kawy są.
0: A, to prawda.
1: Dobra, dobre.
0: A, to prawda. To nawet moi rodzice się śmieją, jak do nich przyjeżdżam, że ja tyle chodzę po domu, że ja już nigdzie nie muszę wychodzić, bo ja już swoje 10 kilometrów na 55 metrach
1: w mieszkaniu. I sami państwo słyszą.
0: Ali babki.

0: Za 24 minuty siódma słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Więc tak, do nas słuchacz telefonował z Mazowsza, tutaj 9 stopni, no w Warszawie też odrobinę poniżej 10, tam 9,5. A u Państwa, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zimno w Warszawie, zapraszam do Wrocławia. Tutaj prawie 12 stopni.
0: O, wow.
1: No i gdzieś tam widać takie nieśmiałe promyczki. Miłego weekendu dla wszystkich.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. 12 stopni to też szału nie ma, no ale to powyżej 10, no już nie czarujmy się. A propos nieśmiałych promyczków, to przepiękne było niebo nad Warszawą przed godziną 6, różowiuśkie. No wspaniałe, cudowne. Żeby wszystkim Państwu tak słońce świeciło dzisiaj przez cały dzień. Tego życzę.
2: Radio Pogoda.

0: przywiała mi się. Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
9: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
8: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
10: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
8: To pierwszy ten mieszka.
10: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
8: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
15: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
14: Niemożliwe.
15: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
14: Pierwsza klasa.
15: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
1: Została ostatnia reklama.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: Zmiany w organizacji ruchu czekają od dziś kierowców w rejonie skrzyżowania Alei Piłsudskiego i Bolesława Prusa przy skwerze Arki Gdynia. To w związku z planowanym festynem z okazji obchodów stulecia miasta. Do niedzieli zamknięty będzie odcinek Alei Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa do końca ulicy.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Siedzimy na parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

Za 12:07 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mówiliśmy dzisiaj zaraz po 6:00 i chwilę później także o ziemniaczkach, że drogie niestety będą, bo uprawy w tym roku takie sobie, susza zabrała. No to muszę Państwu coś powiedzieć. Otóż idę sobie ja radiowym korytarzem i spotykam kolegę z techniki, który jak się okazało słyszał to w Radiu Pogoda i mówi do mnie tak: Aśka, ja też bym tylko ziemniaki żarł. Bardzo lubię. Otóż okazuje się, że mamy wiele wspólnego z kolegą Sylwestrem, którego zresztą synek chciał mieć uprawę ziemniaków na balkonie, tatuś się nie zgodził, ale na przyszły rok chyba już będzie zupełnie inaczej. No pewnie, ziemniaczki pyszne. A pamiętają Państwo wykopki? Ja to byłam tylko z dwa razy, wywieźli nas ze szkoły, żeby dzieci zobaczyły, jak, skąd się biorą ziemniaczki. Natomiast no, moja babcia też miała na działce oczywiście. Ja tych ziemniaków nie kopałam, ale dużo, dużo wcześniej, podczas sezonu ziemniaczanego, zbierałam stonkę z ziemniaków. Do butelki. Co się później z tymi robaczkami działo, nie wiem i nie chcę wiedzieć, no ale podejrzewam, że przeżywalność miały kiepską. Pamiętają Państwo takie czasy, kiedyś na wykopki jeździło? Ze szkoły, czy też nie? 22 444 4004, bo ziemniaczki dobre są.

0: Za 4 minuty będzie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy my narzekamy, że jest zimno? Absolutnie nie, nie mamy do tego prawa. Otóż zatelefonowała przed chwilą słuchaczka z Solca Kujawskiego koło Bydgoszczy i oni tam mają 4,5 stopnia. I tak dobrze, że na plusie, nie? Co w wiadomościach, Michale? W wiadomościach, które
1: tak,
0: za
1: tak,
0: chwilę?
1: Tak, mam szerokie oczy bardzo.
0: Tak, no widzę, otwarte. Że w szoku jesteś.
1: Dobrze, że mam kurtkę dzisiaj ze sobą, gdybym chciał tam pojechać. Tak, w wiadomościach pociągi i protest i opóźnienia, no niestety dość duże. Szczegóły za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza zaraz po 7:00. Zagramy też Państwu oczywiście najpiękniejsze melodie, ale to mają Państwo zawsze od nas. Tak samo jak sprawdzone tylko wiadomości.
10: Opóźnienia pociągów w całej Polsce. Od kilku godzin protestują maszyniści. Gdzie może być stała amerykańska baza w naszym kraju? Propozycji jest kilka. Student stworzył aplikację ostrzegającą przed nadejściem gradobicia.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
9: Michał Pierzchała.
10: Od 7 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To pokłosie wypadków w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z ciężarówką przedwczoraj zginęła jedna osoba, a kilka osób jest ciężko rannych. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Jak wygląda sytuacja na polskich torach, to sprawdzę od rana Błażej Kulesza. Błażeju, mimo że związkowcy swój protest skrócili do godziny 12:00, to i tak wielu pasażerów czeka spore utrudnienia.
12: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Największe opóźnienie sięgające do 3 godzin w tym momencie ma pociąg Podhalanin jadący z Zakopanego do Świnoujścia. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
13: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
12: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
13: Na kolei jeden pociąg jedzie za drugim. Jeżeli jeden wydłuży czas jazdy ze względu na mniejszą prędkość, to ten jadący za nim również ten czas jazdy wydłuży.
12: PKP PLK w wydanym oświadczeniu zapowiada wyciągnięcie konsekwencji dla tych, którzy destabilizują funkcjonowanie polskiej sieci kolejowej.
10: Diecezja Sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii przed wczoraj. wtorek ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
14: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
10: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie tutaj inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
10: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. We Włoszech, które są najbardziej w Europie narażone na gradobicie o największej intensywności, powstała aplikacja prognozująca takie zjawisko pogodowe. Jej autorem jest 21-latek. Pracował nad nią, dlatego że dach jego samochodu został kiedyś uszkodzony właśnie przez grad. Aplikacja ostrzega użytkowników na kilka minut przed nadejściem gradu. Za każdym razem, gdy ktoś zgłosi takie opady w swojej okolicy, algorytm aktualizuje przewidywany kierunek i trasę, którą będzie przemieszczać się burza, i wskazuje obszary, jakie mogą zostać gradem dotknięte. W ostatnich latach we Włoszech padły rekordy. Bryłki gradu miały średnicę nawet 19 cm.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli podstawowym składem i w niecałe 80 minut rozgromili w trzech setach do 12, 18 i 20 Portugalię. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu, a mecze grupowe rozgrywają w Sofii, jutro zmierzą się z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszlemowy tytuł w Nowym Jorku zagrają Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 7-5-6-2, a Kazaszka i rodaczkę Coco Gauff 3-6-6-4-6-4.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Ciasno teraz na trakcie Świętego Wojciecha, na Starogardzkiej też już noga z gazu. Jutro zamknięta dla samochodów będzie ulica Opata Jacka Rybińskiego. Utrudnienia potrwają od godziny 8 do 23, a są związane ze świętem dzielnicy Viva Oliva. W tym czasie obowiązywać będą objazdy do ulicy Spacerowej.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
17: Końcówka tego tygodnia na Pomorzu z pogodą w kratkę. W niedzielę, a właściwie już w sobotę w nocy, możliwe są przelotne opady deszczu. Do tego czasu słońce na przemian z chmurami. Wiatr dziś w Trójmieście jest słaby i to na razie się nie zmieni. Temperatura w ciągu dnia będzie w okolicach 18 stopni. W nocy wciąż dwucyfrowe wskazania na termometrach, będzie powyżej 10 stopni.
11: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
18: 5 minut po godzinie 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, witamy.
9: Zygmunt Heiser.
18: Jasia Kruk, witamy w piątek, 11 września. Mamy 254 dzień roku, do końca roku 111 dni, a do końca astronomicznego lata jeszcze 11.
9: Wracamy na moment do wiadomości, ponieważ nasi słuchacze mają wątpliwości, czy te bryłki gradu we Włoszech rekordowe to rzeczywiście miały średnicę 19 cm.
19: To ja to muszę sprostować. To nie były bryłki gradu, to była bryła gradu.
9: Ale to nie jest pomyłka, 19? Niestety, proszę państwa. Taki był rekord w 2023 roku, w lipcu spadł we Włoszech.
18: To jakby człowieka taki trafiło, to marna sprawa.
9: No i były właśnie takie przypadki. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, mamy nadzieję, że wyjaśnione. Życzymy miłego dnia, żeby nic nam złego z nieba nie padało. Lynn Anderson, Rose Garden, a za chwilę Wojciech Gąsowski z Tajfunami.

0: 11, prawie 12 minut po godzinie 7. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: Zaczynamy od imienin. Dziś składamy życzenia następującym osobom: Emilian, Felix, Jacek, Jan i Wincenty. Wszystkiego dobrego. A teraz zaglądamy do kalendarza, co wydarzyło się 11 września przed laty. Rok 1894. Urodziła się Maria Kownacka, pisarka, autorka utworów dla dzieci, w tym Plastusiowego pamiętnika,
0: który uwielbiam od początku życia aż do dzisiaj.
3: Za oknem zapaleł zmierzch. Nawet zabawki przestały się wygłupiać. Tosia miała mnóstwo pisania. Ja wygrzewałem pod lampą swoje plastelinowe kości. Ostatnio dokuczał mi reumatyzm.
0: Uwielbiam naprawdę. Jak byłam mała, to miałam plastusia w plastusiowym piórniku, takim wysuwanym, takiej trumience jakby. I nawet jak przeczytałam w tej książce, że się plastuś kiedyś pobrudził atramentem, to też swojego pobrudziłam atramentem, żeby było tak samo jak w tej książeczce.
2: Wygrzewał swoje plastelinowe kości.
0: Co to jest za wyobraźnia? Uwielbiam.
2: Rok 1949. Wtedy urodziła się Ewa Szykulska.
0: Stworzyła postacie, bez których nie wyobrażamy sobie takich produkcji jak Samochodzik i Templariusze, prawda, że zagrała Dziewczyny do wzięcia, no genialna rola, czy oczywiście Hydrozagadka.
4: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy, kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
0: No i oczywiście nie zapominamy, że była też prześliczną wiolonczelistką z, może nie utworu, ale teledysku z Kaldów, których jednak teraz nie zagramy, bo będzie pani Halina Frąckowiak, nie bez kozery, o tym powiemy za chwilę. A to było kalendarium w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 7, dosłownie kilka minut temu śpiewała Halina Frąckowiak i to nie był przypadek.
1: Nie, zupełnie, dlatego że to właśnie pani Halina Frąckowiak zaśpiewa podczas pogodnej potańcówki we Wrocławiu już za tydzień, w piątek, ponieważ tam właśnie we Wrocławiu będziemy inaugurować Wrocławskie Dni Seniora 18 od godziny 13 do 18 na Wrocławiu. Rynku. Co tam się będzie działo?
0: O 14.30 najbardziej chyba znany w świecie, w Europie, w Polsce marsz kapeluszy. 14.30
1: tak,
0: zakładamy kapelusze, idziemy dookoła rynku,
1: a
0: od godziny 16 szalejemy na prywatce.
1: Zapraszamy serdecznie. Podczas prywatki z Radiem Pogoda zaśpiewa Halina Frąckowiak, ale wcześniej będzie się odbywało mnóstwo wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, zdrowotnych, aktywności sportowych, konkursów z nagrodami. Proszę Państwa zaglądać do internetu, bo program jest naprawdę tak obfity, że nie wystarczyłoby nam czasu do 17 dziś, żeby to wszystko Państwu przekazać. I proszę zaglądać na stronę www.radiopogoda.pl. No i przede wszystkim 18 w przyszły piątek we Wrocławiu. Być z nami.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
19: Citroen.
20: Została ostatnia reklama.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:31. Bardzo romantyczna i taka sentymentalna ta piosenka Algierda Buczka. No to pozostańmy może.
1: Państwo chyba właśnie też niektórzy z Państwa w takim nastroju od samego rana przy piątku. Dzień dobry.
2: Kłania się Mira pogodnemu porankowi. Kwiaty to uśmiech przesłany nam z nieba. One rozsiewają swoje zapachy każdego poranka między pocałunkiem rosy a pożegnaniem słońca. Wszystko dla nas, dla Pani Asiu, dla Pana Zygmuncie. Kiedy przebiegamy obok nich, przesyłajmy im uśmiech. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
1: To my dziękujemy Pani Mireczko, naprawdę. To było naprawdę piękne. Poezja poezją, ale ja mam zupełnie pragmatyczne pytanie. Tak przy okazji mi się nasunęło.
0: Kto pytanie błądzi, dawaj.
1: Dobrze, no to jest też pytanie do Ciebie, Zygmuncie. No bo jeżeli ja już zrobiłam wykopki ziemniaczane w doniczkach na moim balkonie, to te doniczki z ziemią puste stoją, a chciałabym sobie jeszcze jakieś kwiatki na jesień zasadzić. To jakie będą dobre?
0: Astry.
1: Okej. Jakieś...
0: No proste.
1: Dobrze, to ja zaraz sprawdzę w internecie, które to astry. Znaczy to chryzantemy są takie, tak?
0: No, nie.
1: Jakieś pomysły, astry. Proszę Państwa, to astry po raz pierwszy od Zygmunta. 22 444 404.

0: Halina Kunicka. W pogodnym poranku Radia Pogoda, 21 minut do godziny 8. No to jakie mam sobie tam wsadzić kwiatki na balkon?
1: Dzień dobry, witam serdecznie prowadzących.
0: Kłaniamy się.
1: Odnośnie pani Asiu, mam pytania. Polecam na balkon wrzosy, zwłaszcza te wrzosy z zielonymi kwiatkami, takie żółto-zielone. Bardzo długo się utrzymują i pięknie wyglądają, nawet do wiosny.
0: No proszę.
1: Pozdrawiam, Joanna.
0: Pani Joasiu, bardzo serdecznie dziękuję za podpowiedź. Próbowałam kiedyś z wrzosami, no ale tymi standardowymi, fioletowymi, nie bardzo mi się trzymały. Jakieś takie szybko były. Szkoda gadać. No, ale to jest jakiś pomysł, czyli mamy już astry, marcinki są śliczne, tak jak powiedział Zygmunt, wrzosy, jakie kwiaty jeszcze na jesienny balkon. No, zapraszam.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: nowoczesne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
7: Drogowskaz. Radia Pogoda.
9: Warto doliczyć trochę więcej czasu na dojazd do pracy czy szkoły. Na drogach poranny ścisk, ciasno jest w południowej części Gdańska. Przytkana jest Świętokrzyska, duży ruch na Adamowicza. Trzeba postać na Armii Krajowej przed Łostowicką. Wyjazd ze Straszyna też zabierze wam trochę czasu. W Gdyni noga z gazu na Morskiej.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 8. Do końca astronomicznego lata pozostało 11 dni, no ale jesień już czuje się w powietrzu.
1: Choćby po wykopkach. Mówiliśmy dzisiaj rano właśnie o tym, że ziemniaki prawdopodobnie będą drogie, bo w całej Europie susza i zbiory będą mniejsze. No i tak weszliśmy na ten temat ziemniaczków. Okazało się, że każdy lubi ziemniaczki. Wykopki już może trochę mniej. Byłeś kiedyś na wykopkach?
0: Oczywiście, że tak. Mm-hmm. Ze szkołą się jeździło.
1: Jeździło się. No,
0: zbierało
1: ja
0: się do koszy takich wiklinowych, pamiętam.
1: Dokładnie. Grupa dzieci szła za traktorem. Tak to bywało. Państwo to pamiętają? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wykopki wykopkami. Pamiętam, jak to było. Również do babci jeździło się wykopywać ziemniaki. Mm-hmm. Cokolwiek człowiek pomógł. Ale największą atrakcją było ognisko na koniec. Mm-hmm. To były smaczne ziemniaczki. Skorupka spieczona w wierzchu. Ach, odrobina soli do tego. Ręce ubrudzone. Buźka również, ale atrakcja największa.
0: Jak one smakowały?
1: Jak one smakowały. Dzisiaj to już mało gdzie można ogniska palić, a na działkach to już na pewno nie, tylko grille. Ale proszę Państwa, ja wiem, jak zrobić ziemniaki jak z ogniska w piekarniku. Powiem Państwu po godzinie 9.
0: No kupujesz dym w torebce?
1: Chyba, że Państwo wiedzą, to proszę zatelefonować w tej sprawie 22 444 4004. Poczekaj, to się dowiesz.

0: No i super jest. Marvin Gaye w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 8. Przypominamy Państwu, że dzisiaj jeszcze i po raz ostatni zdobywają Państwo tłumacz wielkości telefonu komórkowego, bardzo przydatny i tłumaczący na ponad 100 języków w zabawie, która nazywa się Zagraniczna Piątka. A do tej zabawy zgłaszają się Państwo tylko i wyłącznie przez naszą stronę radiopogoda.pl.
1: I jeszcze można to zrobić oprócz translatora 500.
0: Do wygrania. I to wszystko po 8. A co w wiadomościach?
2: Ja właśnie podglądam to, co dzieje się na dworcach kolejowych w Polsce. Mam przed sobą otwartą taką mapę, rozkład jazdy pociągów ze stacji w Poznaniu i tutaj no dużo, na czerwono, 170, 165, 75 minut. Mamy strajk maszynistów, szczegóły za chwilę w wiadomościach.
3: Radio Pogoda. Radio

0: Autopromocja.
1: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już jutro od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Warszawo! Do zobaczenia!
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
1: Została ostatnia reklama.
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Piosenkę kubańską zaśpiewa Janusz Gniatkowski. Zaraz po godzinie 8:00 o różnych krajach też sobie z Państwem porozmawiamy w zagranicznej piątce. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
19: 30% pociągów jest obecnie opóźnionych. Trwa protest maszynistów. Wycofane z obrotu dwa leki, powiem za chwilę, które. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami. Mówi o piekle.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
18: O szczegółach Michał Pierzchała.
19: Co trzeci pociąg jest obecnie opóźniony, między innymi z powodu trwającego protestu maszynistów. Wynika z danych portalu pasażera. Maszyniści w całej Polsce mają dzisiaj zwalniać przed przejazdami do 20 km na godzinę. To protest, który jest reakcją na środową katastrofę kolejową koło Radomia, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką i jedna osoba zginęła. W Katowicach jest reporter Radia Pogoda Grzegorz Kozioł.
20: No, związkowcy zapowiadają, że ich działania mogą sprawić kłopoty pasażerom, ale na razie w Katowicach nie ma żadnych opóźnień związanych z protestem.
21: Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy są jakieś opóźnienia w związku z tym strajkiem maszynistów?
22: Nie ma na chwilę. Także no nie wiem, może od której godziny tam się umówili, nie wiem.
20: Mamy oczywiście 15-20-minutowe opóźnienia na lokalnych trasach, a godzinne opóźnienie pociągu do Bochumina wynika z remontu torów. W telefonicznej informacji Intercity dowiedziałem się, że pociągi, które wyjechały z Warszawy do Katowic, nie mają opóźnień. Wydaje się, no, że jeśli rzeczywiście maszyniści przystąpią do protestu i będą zwalniać przed przejazdami, to pasażerowie odczują to nieco później. Na razie wiadomo, że obowiązuje wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium. W odpowiedzi na możliwe utrudnienia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zdecydowała się również o honorowaniu ważnych biletów kolei śląskich w pojazdach transportu GZM.
19: Bardziej nerwowo niż na Śląsku jest w Łodzi. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał Bartosz Kądziołka.
23: Miałem takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
24: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
23: Trochę do pracy. Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
24: Pani się spieszy?
23: Tak, na konferencję do Warszawy.
25: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
24: Pan do pracy właśnie jedzie?
25: Tak, dokładnie tak.
24: Na którą godzinę?
25: No, na 8:15.
24: Kurczę, to mało czasu.
25: No mało.
24: Do Warszawy?
25: Do Warszawy.
26: Do Olsztyna jadę. Wiem, że jest protest. Denerwuję się trochę. Na którą zajadę?
27: Przyzwyczailiśmy się, że kolej żyje swoim życiem.
28: Zawsze ma opóźnienie.
19: No tak było w Łodzi i z kolei na dworcu w Poznaniu. Niektóre pociągi mają nawet prawie 3-godzinne opóźnienie. Obecnie protest ma potrwać do godziny 12:00. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki fluoksetyna Egis i Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil Gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofanych leków można znaleźć w internecie na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami do kongresu. Podczas konwencji republikanów w Dallas powiedział, że ci, którzy nie pójdą głosować, pójdą do piekła. Wezwał swoich zwolenników do pokonania, jak mówił, komunistów i radykalnej lewicy. Trump zaapelował, aby zabrali ze sobą rodzinę i znajomych i 3 listopada poszli do urny.
18: Jak dobrze, że nas to nie dotyczy. Ja natomiast chciałabym wrócić jeszcze na moment do tej informacji o opóźnieniach pociągów. Proszę Państwa, sprawdziliśmy protest maszynistów i wynikające z tego opóźnienia pociągów są podstawą do otrzymania odszkodowania za opóźnienie pociągu. Także bardzo łatwe jest w tej chwili już, no w miarę łatwe, składanie reklamacji. Robi się to przez internet. Proszę to zrobić, dostaną Państwo przynajmniej część zwrotu za bilet.
29: Drogowskaz, Radia Pogoda.
30: Tradycyjny poranny zator w Gdyni na styku Dardowskiego Dąbka. Unruga wypełniona jest samochodami. Podróż Chwaszczyńską do Wielkopolskiej też w sporym towarzystwie i z przestojami. W Gdańsku długi sznur samochodów na Słowackiego. Zator zaczyna się na wysokości Złotej Karczmy. Ciasno na Spacerowej.
29: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
31: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
29: Pogoda w Gdańsku.
30: Jeśli planujecie już jakieś weekendowe aktywności na świeżym powietrzu, to raczej w sobotę. W niedzielę może pokapać z nieba, ale to też nie przeszkadza, żeby wybrać się na jakiś spacer. Trzeba tylko zabrać ze sobą parasol. Dziś w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, chwilami pojawi się więcej chmur. Wiatr jest słaby, a na termometrach zobaczymy 18 stopni. Weekend ma być odrobinę cieplejszy.
29: Radio Pogoda.
31: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
29: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
32: 6:08. Dzień dobry, witamy.
18: Zygmunt Heizer.
32: Jasia Kruk. Przypominamy, jest piątek, 11 dzień września, 254 dzień roku. Wschód słońca 6:04, zachód 19:19, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 5:15.
18: Ale za to chłodny dziś od rana. Przypomnijmy, o godzinie 6:30 w Solcu Kujawskim koło Bydgoszczy było jedynie 4,5 stopnia. W związku z tym przestawiamy się taki trochę... na tryb jesienny i będziemy pić kawkę dzisiaj z syropem dyniowym, który przygotowała dla nas Iza. Wszystko Państwo zobaczą w internecie. W swoim czasie oczywiście teraz Janusz Gniatkowski i gorąca piosenka kubańska.
0: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Sponsorem konkursu jest firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
3: Po raz ostatni. Dzień dobry, pani Agnieszko.
4: Dzień dobry, witam.
3: Kłaniamy się. Czy ja mogę panią zacytować w całości, co nam pani napisała na stronie radiopogoda.pl, bo to piękny wpis.
4: Oczywiście, poproszę.
3: To ja czytam. Szwajcaria to moje największe podróżnicze marzenie, napisała pani Agnieszka. To kraj, który zachwyca naturą, alpejskimi szczytami, krystalicznie czystymi jeziorami. Chciałabym na własne oczy zobaczyć potęgę Matterhornu, przespacerować uliczkami Curychu i poczuć magię miasteczek ukrytych w zielonych dolinach. Zamierzam ten kraj zwiedzać słynnymi panoramicznymi pociągami. Niestety na drodze do spełnienia tego marzenia stoi jedna ogromna bariera, brak zdolności językowych, a Szwajcaria to kraj aż 4 języków urzędowych. Ten tłumacz to dla mnie nie tylko gadżet, to bilet do realizacji marzeń. Pani Agnieszko, dostaje pani bilet do realizacji marzeń.
0: Już.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Translator.
4: Dziękuję bardzo.
0: Wasco M4 należy do pani.
4: Wow, super, dziękuję bardzo.
0: Ale to
4: bardzo.
0: Nie wszystko oczywiście.
3: Może pani wygrać także 500 zł, no tam Szwajcaria jest droga, więc na drobne wydatki. Jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani odpowiedź na 4 zagadki dotyczące jednego, no tak się składa, że także europejskiego kraju i nie będzie to Szwajcaria.
0: Będzie to wielki kraj? Dokładnie Wielka Brytania.
3: No, Wielka Brytania, tak.
0: Pytamy o Wielką Brytanię i teraz będzie 5 kategorii i 30 sekund. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, 500 zł wędruje do pani. To znaczy my wysyłamy. I będzie dobrze. Fajne kieszonkowe. Wszystko jasne, pani Agnieszko?
4: Tak.
0: Możemy zaczynać?
4: Możemy zaczynać.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
4: Londyn.
0: Rzeka.
4: Tamiza.
0: Tak. Popularne danie.
4: Fish and chips.
0: Drużyna piłkarska.
4: Liverpool.
0: Zespół muzyczny.
4: Beatlesi.
3: No pewnie!
0: Cieszę
4: się bardzo ogromnie, ale super piąteczek.
0: Nie, świetnie pani poszło, naprawdę. Młodziutko, bez problemu.
4: Bo byłam w tym roku w Szkocji, trochę mi pomogło.
3: No i bardzo dobrze. I to jest znak, że podróże kształcą. Życzymy pani wszystkiego najlepszego. Proszę pojechać sobie do tej Szwajcarii, pojeździć pociągami, a później zdać nam relację.

0: relacje i sobie rozmawiać tam i z powrotem przy pomocy tego translatora.
1: A ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Tak? Fish and chips to jest takie najbardziej popularne. Jak pani smakowało?
2: No, że tak powiem, innych opcji nie było. To chyba było nawet niezłe.
1: Bo nie? Ja to za tym nie przepadam, bo tam jest głównie paniera, no, a tej, no, a tej ryby to jest tam tyci.
0: Ale zawsze to lepiej niż wołowina w sosie miętowym, wiesz. Nie, co gorsze właściwie. No właśnie. Pani Agnieszko, ślicznie pani dziękujemy. Super, że jest pani naszą słuchaczką. Świetnie, że mogliśmy pani sprawić mnóstwo radości i życzymy pani naprawdę wszystkiego najlepszego.
2: No ja też życzę wszystkim dobrego dnia. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy. No i wszystkim państwu dziękujemy za ten wspaniały tydzień z zagraniczną piątką. Może kiedyś to powtórzymy, a od poniedziałku wraca szybka piątka.
3: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
4: Sponsorem konkursu była firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.

0: Wały Jagielloński w pogodnym poranku Radia Pogoda. Nie, żebyśmy byli złośliwi, ale trochę myślimy o dedykacji jakiejś dla tych wszystkich maszynistów, którzy muszą dzisiaj protestować i wcale się nie dziwimy.
1: No dlatego, i pasażerów, że... którzy czekają na dworcach.
0: No, ale chodzi mi o tych maszynistów, bo to oni protestują, ale robią to dlatego, że kierowcy po prostu nie potrafią ogarnąć tego, że zbliżają się do torów i należałoby się zatrzymać. To ja w ogóle tego nie rozumiem. No ale wspieramy, pozdrawiamy, tak, oczywiście pasażerów na dworcach też. A tymczasem mamy tutaj pewne wezwanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Mówi Jerzy z Wrocławia, członek klubu Pogodnych Ludzi z legitymacją 1138. Wzywam wszystkich członków klubu Pogodnych Ludzi z całej Polski do przyjechania za tydzień do Wrocławia na inaugurację Dni Seniora 18 września 2026 spotykamy się w Rynku. Będą nasi ulubieńcy z Radia Pogoda oraz gwiazda Halina Frąskowiak. Do zobaczenia we Wrocławiu. Pozdrawiam, Jerzy.
1: Sami byśmy lepiej tego nie powiedzieli. To dokładnie za tydzień początek tych inauguracji Dni Seniora o godzinie 13:00, marsz kapeluszy 14:30, przepraszam. A o 16:00
0: prywatka z Radiem Pogoda, a jutro podobne rzeczy będą się dziać w Warszawie. Bardzo serdecznie zapraszamy, ale o tym jeszcze będziemy mówić.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
11: Stokrotka.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.34. Dzwonią Państwo do nas zaniepokojeni informacjami dotyczącymi wycofania pewnych leków z rynku.
1: Mówiliśmy o tym w wiadomościach o godzinie 8. No i Państwo dopytują. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Podając informację o tym, że o wycofanych lekach, powinniście Państwo jednocześnie powiedzieć, na co te leki są. Bo nazwy leków są bardzo podobne, ale na różne schorzenia. I na przykład osoby starsze teraz wpadły w panikę, co niektóre dzwonią sąsiadka po sąsiadce, koleżanka po koleżance. I jak na elek się zaczyna, to w paniki dostały. Każda ma inną chorobę. Jak gdyby było na jako, to przynajmniej szukałyby tylko te panie, które mają takie schorzenie. Nie pamiętają ludzie i może byście powiedzieli, na co te leki są. Dziękuję.
1: Oczywiście, że powiemy. Proszę bardzo. Chodzi o dwa preparaty. Fluoksetyna Egis to jest lek wykorzystywany w leczeniu wybranych zaburzeń psychicznych u dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Natomiast ten drugi, Envil Gardło, no jest na gardło. Po prostu. Także mamy nadzieję, że wyjaśnione. Ze wszystkich sił zdrowia życzymy. Rena Rolska przed nami w Pogodnym Poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 18 minut godzina 9 było zaproszenie do Wrocławia, ale o Warszawie nie zapominamy.
1: Ale jak to? Kolejne wezwanie, proszę państwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Andrzej z Piaseczna. No, pan Jerzy wzywał do Wrocławia, ale tak, ma numer 1000 tam z czymś Klubu Pogodnych Ludzi. A ja mam numer 234 i wzywam do Warszawy, więc moje wezwanie jest chyba ważniejsze i pilniejsze przede wszystkim, bo to już jutro. Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy i prowadzących.
1: Serdecznie dziękujemy. Panie Andrzeju, pilniejsze tak, ważniejsze nie, bo my tutaj nikogo po numerach nie wartościujemy. Przecież wszyscy są tak samo równi i tak samo ważni. Natomiast pilniejsze, pilniejsze. Jutro w Warszawie spotykamy się na Placu Bankowym o godzinie 12. Tam władze miasta przekazują klucze do miasta Warszawy seniorom. Kolorowym korowodem idziemy na Plac Centralny pod Pałac Kultury. To jest od strony ulicy Marszałkowskiej i tam nastąpi, proszę państwa, wielkie bum! Bo będzie i koncert Budki Suflera, i potańcówka z Radiem Pogoda, i międzypokoleniowe karaoke. Mnóstwo fantastycznych rzeczy będzie się działo.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
3: Okej, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
9: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Jeśli ktoś postanowił przeczekać w domu poranne korki i dopiero teraz rusza w drogę, to i tak utknie gdzieś po drodze, bo w Trójmieście w wielu miejscach utrzymują się poranne zatory, między innymi na trakcie Świętego Wojciecha przed węzłem Okopowa, ciasno na styku Armii Krajowej Podwale Przedmiejskie, wciąż gęsto na Słowackiego.
17: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Piosenka w wykonaniu tego wspaniałego artysty pojawi się także w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie, bo sobie ją wybrał pan Kamil, bohater najbliższej niedzielnej audycji. Państwo znają pana Kamila, niektórzy z państwa. Skąd? No to się okaże w niedzielę. Proszę słuchać od 14 do 16. Bardzo serdecznie zapraszamy. Teraz za 3 minuty będzie godzina 9, za chwilę wiadomości. 25 lat mija od zamachów na World Trade Center. Będziesz o tym mówił teraz w wiadomościach?
1: Tak, powiem w jaki sposób Stany Zjednoczone będą obchodzić te właśnie rocznice 11 września 2001 roku.
0: Koniecznie proszę posłuchać, zresztą będziemy o tym mówić dzisiaj w wiadomościach przez cały dzień w Radiu Pogoda. Radio.

0: być.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
10: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
11: Została ostatnia reklama.
12: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
13: Reklama.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Przy piątku Dalidę Państwu zagramy Gigi Lamoroso, to znaczy jej wersję tej piosenki. Będą też czerwone gitary i Anna Maria. Dawno nie było. A teraz wiadomości.
15: Protestują maszyniści. Wiele pociągów jest opóźnionych. Znów drożej na autostradzie A2. Podkarpacie zachęca do przejazdu. Region wypuszcza czek turystyczny.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Michał Pierzchała.
17: Połowa pociągów PKP Intercity ma obecnie opóźnienia. Średnie opóźnienie związane z akcją protestacyjną to 25 minut. Od północy trwa strajk maszynistów. Pociągi mają zwalniać do 20 km na godzinę przy przejazdach. Tak maszyniści chcą zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa po ostatniej fali wypadków właśnie na przejazdach. Przez opóźnienia na dworcach od rana nie brakuje zaniepokojonych pasażerów.
18: To jest strata 2 minut na każdym przejeździe. Czyli do Krakowa nie wiem, ile przejazdów jest. Ostrzegali, że nawet 6 godzin może być opóźnienia.
19: Ruletka dosłownie. Obawiam się, że jak pierwsze się zacznie opóźniać, to wszystkie już dalej też.
6: Czyli wsiada pan do pociągu, ale kiedy pan wysiądzie, to pan nie wie.
18: Nie wiem.
17: Protest maszynistów ma trwać do południa, ale utrudnienia i opóźnienia pociągów z pewnością potrwają do końca dnia. Znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla dla kierowców osobówek to już koszt 123 zł. Za każdą bowiem z 3 bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotów złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Nie ma chętnych na prowadzenie poradni specjalistycznych w Miastku na Pomorzu. Mieszkańcy są ich pozbawieni od czasu zakończenia przez tamtejszy zadłużony szpital działalności leczniczej. To z kolei pokłosie zabiegów, jakie wykonywała w szpitalu grupa neurochirurgów, inkasując za to olbrzymie pieniądze.
0: Dotychczasowe postępowania konkursowe na prowadzenie poradni specjalistycznych onkologiczne, ginekologiczne, położnicze oraz chirurgiczne zostały unieważnione z powodu braku złożonych ofert.
17: Mówi Monika Kierat z NFZ-u. Wszystkie te konkursy zostały ogłoszone ponownie. Rozstrzygnięcie, jeśli pojawią się chętni, planowane jest za miesiąc. Pozytywnym dla mieszkańców wyjątkiem pozostaje rozstrzygnięty w ubiegłym tygodniu konkurs na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Piątek jest w Stanach Zjednoczonych dniem obchodów 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem, a wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Tego samego dnia Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadzi debatę na temat walki z terroryzmem. 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, z których 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie, a 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek w samo południe, a druga w październiku.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie. A Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Khachanovem.
13: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.
16: Pogoda.
17: W południowej połowie kraju dzisiaj opady deszczu, szczególnie intensywnie może padać w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na południu do 17 stopni w centrum i do 19 stopni na zachodzie Polski. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
14: Sprawdzamy także prognozę pogody na jutro w Warszawie. Maksymalnie będzie, proszę Państwa, 19 stopni, więcej chmur niż słońca. Bardzo dobra wiadomość jest taka i jeszcze ją tak podkręcę. Nie będzie padać. I to jest najważniejsze. Będziemy się doskonale bawić, bo atmosfera będzie gorąca.
16: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
21: 9:05. Witamy Państwa w piątek. 11 września mamy 254 dzień roku. Imieniny obchodzą Emilian, Felix, Jacek, Jan i Wincenty.
14: Życzmy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Proszę się dobrze bawić i pamiętać, że no tak, jutro będzie potańcówka podczas warszawskich Dni Seniora od godziny 16 do 18 mniej więcej będziemy się bawić przy potańcówce i będzie nauka tańca i fajne rzeczy. Wcześniej międzypokoleniowe karaoke i w ogóle cały dzień spędzimy pod Pałacem Kultury. Ale dzisiaj też dla wszystkich potańcówka w Radiu Pogoda po godzinie 18. Zapraszamy.

0: Jakie to piękne i wzruszające, jak on wyszedł na tą scenę z tymi dziećmi, które śpiewały na festiwalu w Opolu 1970 rok.
1: No a pokutuję do dzisiaj, bo jestem przekonana o tym, że jeżeli ktoś przed lustrem w łazience, albo w kuchni przy kawie, albo w samochodzie w korku słyszy taką najpiękniejszą melodię, to też sobie śpiewa w głos. Razem z czerwonymi gitarami i tymi wszystkimi dziećmi. 15 minut po godzinie 9 to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Panie Wygmuncie, dzień dobry Panie Michale. Pozdrawiam serdecznie z Gdańska. Dzisiaj ciepła, słoneczna pogoda. Miejmy nadzieję, że się utrzyma. A ja nie wiem, czy Państwo wspominali Panią Ewę Szykulską, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Mm-hmm. Wszystkiego najlepszego dla Pani Ewy. Dużo, dużo zdrowia, sił i optymizmu, który dalej, żeby nas zarażała. Ostatnio ją widziałem w Sopocie, była w świetnej formie, więc mam nadzieję, że się ucieszę tych życzeń za pośrednictwem Radia Pogoda, która także słucha, bo się przydnęła ostatnio. Także jeszcze raz miłego, wszystkiego dobrego i pozdrawiam wszystkich. Tomasz.
0: Bardzo dziękujemy. Oczywiście mówiliśmy

0: O urodzinach pani Ewy Szykulskiej składaliśmy życzenia, ale z przyjemnością robimy to raz jeszcze i przekazujemy najszczersze i najpiękniejsze pańskie życzenia, panie Tomasz.
1: No właśnie, bo mówiliśmy o tym po godzinie 7, a to jak pan Tomasz jeszcze o tej porze spał, to artystka wielka, pani Ewa Szykulska może też. No ale może teraz już słucha. Wszystkiego dobrego. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Jest 16 po 9.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:21, a tak sobie wszedłem na naszą stronę, myślę sobie, przypomnę sobie, co tam jutro się będzie działo na Placu Bankowym, na Placu Centralnym, a patrzę, quiz.
1: A patrzysz?
0: No.
1: Quiz.
0: No to myślę sobie, to wejdę.
1: Aha.
0: No i wszedłem.
1: Zaraz będziemy rozwiązywać specjalny quiz na temat wsi, proszę Państwa. Razem z naszą stroną internetową www.radiopogoda.pl mogą Państwo tam szybciutko wejść, zajrzeć, rozwiązać i porównamy wyniki dosłownie za kilka minut. Teraz jest 22 po 9.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:32. Za chwileczkę zajrzymy na naszą stronę internetową, ale najpierw zaproszenie.
1: Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał w polu czas.
2: No właśnie, to Urszula Sipińska we fragmencie jednej z naszych ulubionych piosenek. Też byśmy chcieli wyjechać na wieś, ale zanim wyjedziemy, to sprawdźmy, co o tej wsi wiemy. 20 pytań w quizie. Co wiesz o polskiej wsi, słuchaczko, słuchaczu Radia Pogoda? Nie wiem, czy państwo rozwiązywali już ten quiz. My przed chwilą, tak? Mhm. I oboje z Zygmuntem mamy, jak, nie powiem, w co strzelił wynik 95%.
0: Pomyliliśmy się oboje w tym samym punkcie dotyczącym PGR-ów. Ale nie będziemy zdradzać pytania, żeby państwo sami spróbowali.
2: Tylko to, że to pytanie numer 14, więc proszę tam uważać, się dobrze zastanowić, jak państwo będą rozwiązywać.
0: Wszystko zaczyna się od śruty, pytanie o śrutę, co to takiego. Jeśli z tym sobie państwo poradzą, no to potem powinno być nieźle.
2: Powiem ci coś śmiesznego, Zygmunt. No. I państwu może też. Ja czasami jem śrutę.
0: Tak? Tak. Jakie dźwięki potem wydajesz siebie?
2: Nie. To trzeba najpierw trochę podgotować w bulionie, a potem jest bardzo dobre. Nazywam śrutą takie suszki sojowe, takie po prostu wysokobiałkowe.
0: Ale bulgoczesz, chrumkasz czy...
2: Chrumkam, zdecydowanie. Proszę państwa, do quizu na stronie www.radiopogoda.pl serdecznie polecamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.41. To co tam na śniadanko będzie?
1: Śruta? Państwo się śmieją ze mnie, że śrutę jem. Ja to sobie po prostu tak nazywam, no. Tak samo jak takie płatki na śniadanie, to też śruta właściwie. Proszę rozwiązywać quiz na stronie radiopogoda.pl. Ja natomiast właśnie od samego rana trochę o ziemniakach i wykopkach też rozmawialiśmy z słuchaczami Radia Pogoda i ja obiecałam na sam koniec programu przepis na to, jak zrobić ziemniaki jak z ogniska, nie rozpalając ogniska. Otóż można to zrobić w piekarniku. Trzeba rozgrzać ten piekarnik z termoobiegiem najlepiej do około 200-210 stopni. Ziemniaki w całości, oczywiście takie w skórkach, najpierw wsadzić do wody, a później obtoczyć w mące, na jej normalnej mące i posolić, otrzepać z tej mąki, otrzepać, położyć do piekarnika, piec 40 minut, ta skórka będzie czarna. Wewnątrz będą mięciutkie, no jak z ogniska, przepyszne.
0: Jak z ogniska, jak z ogniska. Nie, ten dym i ten żar z ogniska tego nic, sorry, nie zastąpi.
2: Zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
6: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
5: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
7: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
5: To pierwszy ten mieszka.
7: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
5: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Reklama. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: pokazasz niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: No, prawie ci się udało. Prawie się udało. Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski. W czasie deszczu dzieci się nudzą. Jest deszcz, czy go nie ma?
3: Nie ma.
4: Piotr Sparakowski,
3: to znaczy,
4: dzień
3: dobry. Jest dzień dobry.
2: Tak,
3: gdzieś
2: ale
3: jest, ale
2: nie ma.
3: U nas nie. U nas jest taka nawet ładna pogoda, gdyby nie to, że troszkę rześko.
4: U nas piąteczek, czyli spotkanie z panem Wiktorem.
3: Tak jest. Wiktor, 10:30, technicznie proste, a wcześniej i później troszkę sobie poprzypominamy telefonów z przeszłości.
4: O, dobra.
2: Przypominamy, spotykamy się jutro o godzinie 12 na Placu Bankowym w Warszawie.
4: I spędzamy całe popołudnie na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury, chociaż jeden z naszych słuchaczy mówi, żeby mu wyjaśniła, jak on ma wejść do tego Pałacu Kultury, żeby zejść pod Pałac Kultury.
3: A nie ma wycieczki? Po podziemiach?
4: Bardzo dowcipne, proszę pana, bardzo dowcipne. Widzimy się jutro, to sobie pogadamy. Dziękujemy. Zygmunt Heiser.
2: Ja się kruk. Dopóki...

0: gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.
1: Nie kocham. Autopromocja.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
6: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
5: Niemożliwe.
6: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
5: Pierwsza klasa.
6: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
11: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
10: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
12: Sprawia, osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
10: To pierwszy ten mieszka.
12: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
10: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
1: Reklama.
16: Gretkę Wino Anny German oraz Sully Ciel de Paris w wykonaniu Iwa Montanda. Te najpiękniejsze melodie rozpoczną nasze piątkowe spotkanie w Radiu Pogoda, ale najpierw proszę posłuchać tych wiadomości.
2: Wiadomości z Gdańska.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Będzie kolejny przetarg na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Poprzedni został unieważniony, ponieważ kwoty zaproponowane przez firmy były prawie 10 razy wyższe od wyceny miasta.
18: Nasze szacunki były nieadekwatne do tego, co dzisiaj jest na rynku.
17: Mówił wiceprezydent Rafał Geremek. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Na pełną metamorfozę Polanki władze dają sobie 3 lata. Nie 3 lata, tylko 20 dni zostało na zwiedzanie XIX-wiecznej latarni w Nowym Porcie. Ten zabytkowy obiekt od października będzie zamknięty. Właściciel jest już w podeszłym wieku i nie jest w stanie opiekować się latarnią. A więcej o tej gdańskiej latarni z pewnością mogliby powiedzieć studenci gedanistyki. Właśnie ruszyła 10. edycja programu stypendialnego dla słuchaczy gedanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Na wsparcie finansowe w wysokości 3600 zł w nowym roku akademickim może liczyć 15 osób. Rekrutacja do programu trwa do 20 września. Teraz to wszystko. Za godzinę powiemy o milionach dla Lechii Gdańskiej.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
19: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Pogoda w Gdańsku.
17: W najbliższych dniach pogoda bez większych niespodzianek. Będzie trochę słońca, trochę chmury, trochę pobada, ale za to wiatr nie będzie nam za bardzo dokuczał. Na temperaturę nie powinniśmy narzekać. Dziś w Trójmieście około 18 stopni, zachmurzenie umiarkowane, ciśnienie na przyzwoitym poziomie pozwala zrezygnować z dodatkowej kawy. Weekend z pogodą w kratkę, w niedzielę przyda się parasol.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
19: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry, piątek dzisiaj, więc zanim zajmą nas koncerty życzeń Roberta Janowskiego, sobotni i niedzielny, obejrzymy się za siebie, żeby posłuchać kilku Państwa wypowiedzi na różne tematy, które nie znalazły się na antenie Radia Pogoda w ciągu września właściwie, bo sięgniemy nawet do zeszłego tygodnia, a myślę, że są ciekawe i zabawne, a w każdym razie warte uwagi. Jeden z nich za chwilkę, potem jak to mamy w zwyczaju, spotkamy się z Wiktorem Niedzickim, który opowie nam o bardzo ciekawych sprawach, niekoniecznie technicznie prostych, za to na pewno mogących nam ułatwić życie. A na początek mam dla Państwa najpiękniejsze melodie w wykonaniu Anny German, Iwa Montanda i bardzo przytulną piosenkę Hanny Banaszak.

Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdy.

0: Muzyka Janusz Strobel, słowa Magda Czapińska. Hanna Banaszak śpiewała przed momentem w moim magicznym domu, w którym była mowa m.in. o Macieju Kocie i nie chodziło wcale o naszego skoczka narciarskiego, bo tekst Magdy Czapińskiej powstał tak z 10 lat przed jego urodzeniem. Chodzi raczej o bardzo przytulne zwierzę, które według znanego powiedzenia chadza własnymi ścieżkami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michalina dzwoni. Mieliście kiedyś program niedawno Dzień Tygrysa. No więc chciałam powiedzieć, że ja mam kota tygrysa. Też jest prążki, też jest ciapki, jest taki bury i nazywa się Tygrys. Kiedyś przyszedł pan do mnie i mówię: Tygrys, a on mówi: rany boskie, tygrysa pani ma w domu? Ja mówię: tak, tygrysa mam. Przybiegł kotek, ale to duży kocur. Ja mówię: to jest tygrys. Mówi: o matko, a ja myślałem, że pani ma rzeczywiście tygrysa. Ja mówię: nie, odważyłabym się coś takiego. Pozdrawiam was wszystkich, ściskam mocno. Radio Pogoda jest cudowne. Nie ma żadnej polityki i przede wszystkim piosenki są moich czasów. Super radio, tylko szkoda, że nie na wszystkich odbiornikach można was słuchać, bo nie wszystkie łapią tą falę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, pa, pa.
0: Pozdrawiam wzajemnie, pani Michalino. Może nie na wszystkich odbiornikach można słuchać Radia Pogoda, ale nasza bezpłatna aplikacja na telefon rozwiązuje ten problem. Wystarczy ją zainstalować w telefonie i można nas słuchać wszędzie, gdzie jest dostęp do sieci internetowej.

0: Mamy kolejny wrześniowy piątek w studiu Radia Pogoda. Goszczę Wiktora Niedzickiego. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry.
0: Wiktorze, opowiadałeś w zeszłym tygodniu o broni sonicznej, dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: Dzisiaj równie fascynująca opowieść?
1: Mam nadzieję.
0: O czym?
1: No przede wszystkim o naszych mięśniach i o nowych materiałach.
0: Posłuchamy z zainteresowaniem mniej więcej za 10 minut w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już jutro od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Warszawo! Do zobaczenia!
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
5: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: technicznie prosta w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, Wiktor Niedzicki i technicznie proste. Czy tylko dzięki sile mięśni ludzkich i sile woli można pokonać kanał La Manche? O czymś takim ludzie marzyli od czasów legendy o Dedalu i Ikarze, a może jeszcze wcześniej. Przez stulecia było to tylko marzenie. Brakowało po prostu materiałów. W drugiej połowie XX wieku pojawiły się lekkie rurki aluminiowe oraz cienkie folie z tworzyw. Zaledwie 50 lat temu amerykański inżynier Paul McCready stworzył mięśniolot nazwany Gossamer Condor. Ta konstrukcja wraz z pilotem kolarzem pozwoliła wygrać pewien konkurs. Konkurs, czyli pierwsza nagroda Kremera, udało się przelecieć na niewielką odległość i w powietrzu wykonać ósemkę. Niestety ów mięśniolot nadal był zbyt ciężki, by zrealizować lot na dłuższy dystans i zdobyć dużą nagrodę Kremera, czyli 200 tysięcy. Na szczęście w tym czasie pojawiły się nowe, lżejsze i wytrzymalsze materiały. O 2 lata później powstał zatem Gossamer Albatros. Zbudowany został z folii mylarowej, rozpiętej na szkielecie z laminatu wzmocnionego włóknem węglowym. W każdym razie tak to opisuje Wikipedia. Ów mięśniolot miał masę zaledwie 32 kg, a razem z pilotem i 2 litrami wody poniżej 100 kg. Obserwowaliśmy to wszystko na ekranach, bo była z tego relacja i naprawdę było to poruszające. 47 lat temu, 12 czerwca, nad kanałem La Manche nie było nawet najmniejszego wiatru. Pilot kolarz Brian Allen wystartował o świcie. Musiał pedałować przez 2,5 godziny, przy okazji utrzymywać kierunek. Niestety szybko zużył zapas wody, a kurcze w jednej nodze ograniczyły mu możliwości pedałowania. A na dodatek pojawiła się leciutka bryza, czego nikt nie przewidywał. Dla tak lekkiej konstrukcji było to duże utrudnienie. Momentami mięśniolot unosił się zaledwie kilkanaście centymetrów nad wodą. Pilot dotarł do brzegów kanału, właściwie siłą woli. Jak po wszystkim opowiadał, miał jeszcze siły najwyżej na 10 do 15 metrów lotu. Wielki sukces, nagroda i zainteresowanie wszystkich mediów na całym świecie. Jeszcze kilka lat później pokazywałem to w swoim programie telewizyjnym Laboratorium. Siła mięśni ludzkich i zastosowanie nowych materiałów złożyły się na ten sukces.
2: Fascynująca opowieść. Pamiętam te relacje telewizyjne.
1: Pewnie, zwłaszcza, że ty jesteś kolarzem, to wszystko dla ciebie było specjalnie takie wartościowe.
2: Kto wie, czy to nie było wtedy, kiedy tak sobie pomyślałem, fajnie by było przelecieć takim Gossamerem Condorem. Czy Albatrosem.
1: Albatrosem, tak, oczywiście. No. Dobrze, chyba nie przelecimy czymś takim, chociaż ja nigdy nie mówię nigdy, ponieważ naukowcy i inżynierowie potrafią zrobić naprawdę cuda.
2: A możliwości mięśni ludzkich na pewno jeszcze nie zostały do końca wykorzystane. Wiktor Niedzicki i Technicznie Proste wracają do Radia Pogoda za tydzień w piątek około 10:30.
0: Technicznie Proste w Radiu Pogoda.

0: 87 i 8 FM.
1: Cichnie gwar.

0: To Wiesława Frejmanówna w piosence podróżniczej w Radiu Pogoda, no bo do tej uliczki w Sewilli parę kilometrów jednak mamy, żeby nie powiedzieć parę tysięcy kilometrów, a nawet trochę więcej. O podróży zaśpiewa za chwilkę Urszula Sipińska, a wcześniej usłyszymy piosenkę Marka Grechuty Nie dokazuj.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
0: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
6: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
18: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
19: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
1: Została ostatnia reklama.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Thank you.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Została ostatnia reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Najpierw usłyszymy piosenkę Pola Anki dla dziewczyny imieniem Diana, a następnie polską wersję przeboju Jordansena, taka tak, w wykonaniu Zofii i Zbigniewa Framerów. To będzie zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
5: Wiadomości z Gdańska.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. 7 milionów złotych dla Lechii Gdańsk. Miasto podpisało z klubem umowę promocyjną dotyczącą działań związanych z udziałem drużyny w rozgrywkach pierwszej ligi w obecnym sezonie. Umowa obowiązuje do maja przyszłego roku. Wsparcie ma służyć promocji Gdańska oraz stworzeniu warunków sprzyjających powrotowi klubu do ekstraklasy. Tu też chodzi o duże pieniądze. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego. W Gdyni na liście do głosowania jest 226 projektów, a głosowanie można do 21 września. Od dziś do niedzieli potrwa festiwal dworów i pałaców Pomorza. To okazja do zwiedzenia 12 zabytkowych rezydencji w różnych częściach regionu, mówi Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
11: Ideą jest promowanie turystyki pałacowej, takiego rodzaju zwiedzania, odwiedzania takich obiektów.
10: Wstęp do wszystkich dworów i pałaców jest bezpłatny. Plan równości płci wprowadzają władze Sopotu, a szczegóły za godzinę.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
12: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
5: Pogoda w Gdańsku.
10: Końcówka tego tygodnia na Pomorzu z pogodą w kratkę w niedzielę, a właściwie już w sobotę w nocy możliwe są przelotne opady deszczu. Do tego czasu słońce na przemian z chmurami. Wiatr dziś w Trójmieście jest słaby i to na razie się nie zmieni. Temperatura w ciągu dnia będzie w okolicach 18 stopni. W nocy wciąż dwucyfrowe wskazania na termometrach, będzie powyżej 10 stopni.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
12: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Po wiadomościach do Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Za moment usłyszymy przyboje Pola Anki, Zofii i Zbigniewa Framerów, a właściwie Jordansena i zespołu Breakout jeszcze. A potem zajmie nas odliczanie. Dziś trochę później niż zwykle, ale piąteczek jednak rządzi się troszkę swoimi prawami, zwłaszcza w pierwszej połowie września, kiedy wszyscy jeszcze przyzwyczajamy się do myśli o tym, że lato się kończy. Także za kilka minut odliczanie do dwóch wydarzeń, a za około pół godziny w cyklu Pogodne Lata spróbuję wygrzebać kilka wspomnień z roku 1955.

0: Pan Jerzy dziś rano, tak około w pół do dziewiątej, zapraszał do Wrocławia na inaugurację wrocławskich Dni Seniora.
1: Wzywam wszystkich członków Klubu Pogodnych Ludzi z całej Polski na inaugurację Dni Seniora. Do zobaczenia!
0: Do tej inauguracji został równo tydzień wcześniej podobne zaproszenie do spotkania się na wrocławskim rynku. Pan Marek z Poznania i pan Jerzy wystosowali na stronie Klubu Pogodnych Ludzi na Facebooku i brzmiało to tak. Rada Turnusów Czasów Pogodowych w Nałęczowie zapowiada swój udział w całości. Ludziska, 18 września meldujemy się we Wrocławiu. Ale proszę nie myśleć, że to spotkanie tylko Klubu Pogodnych Ludzi. Można po prostu wpaść na rynek i bawić się z nami podczas inauguracji wrocławskich Dni Seniora 18 września po południu. A potem zadzwonił słuchacz z Piaseczna, pan Andrzej.
2: Pan Jerzy wzywał do Wrocławia, a ja wzywam do Warszawy, to już jutro.
0: Radio Pogoda nie tyle wzywa, ile zaprasza do udziału w tym wydarzeniu wszystkich, którzy są ciekawi takiego spotkania, chcą zobaczyć, ile jest możliwości spędzania czasu w doborowym towarzystwie. Jarmark międzypokoleniowy.

0: Jak kochać, to kochać śpiewała Halina Konicka w Radiu Pogoda i tu bym się zgodził. Za chwilkę usłyszymy Renę Rolską dzielącą się swoimi życiowymi wątpliwościami, a po przeboju Albano i Rominę Power przypomnę kilka wydarzeń roku, w którym jednego dnia oddano do użytku Pałac Kultury i Stadion Dziesięciolecia w Warszawie, ale akurat o tych wydarzeniach dziś nie będę wspominać.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1955. To był wyjątkowy rok w historii naszego kraju, bo na świat przyszło wtedy najwięcej dzieci w historii, prawie 800 tysięcy. 26 stycznia swoją premierę miał film Pokolenie w reżyserii Andrzeja Wajdy z całą plejadą świetnych aktorów, od Zofii Czerwińskiej i Hanny Skarżanki, przez Kazimierza Wichniarza i Tadeusza Fijewskiego, po Zbigniewa Cybulskiego, Romana Polańskiego, Wiesława Gołasa i Tadeusza Łomnickiego, który zresztą zagrał główną rolę w tym filmie.
2: Urodziłem się tutaj, na Budach, na przedmieściu Warszawy. Dano mi życie nieraz po karku, bo jeszcze jako młody szczeniak nie umiałem odróżnić wrogów od przyjaciół. Byłem zaufny, ufałem szybkim nogom i mocnym pięściom. Matka chciała mnie trzymać krótko, pędziła do roboty, ale brałem to za zwyczajne babskie gderanie i grałem z koleżkami w pikuty. Miałem swój sposób, szczególnie dobrze rzucałem z czapki. Jednak Kostek był lepszy ode mnie. Ten robił z nożem, co chciał.
1: Niektórzy krytycy filmowi uznają Pokolenie za film, który zapoczątkował tak zwaną polską szkołę filmową. Według innych to był jeszcze socrealizm, a za początek polskiej szkoły filmowej należy uznać inny film Wajdy, Kanał. 21 lutego otwarto nowy gmach Filharmonii Narodowej w Warszawie, co połączone zostało z inauguracją 5. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina.
3: Sędziów widzimy najlepszych pianistów świata, znawców Chopina. Drugi etap wyłonił 41 pianistów z całego świata i selekcja wymaga coraz więcej napięcia i uwagi.
1: Zmagania konkursu trwały miesiąc, a zwycięsko wyszedł z nich polski pianista Adam Harasiewicz. A w listopadzie w kinach pojawiła się komedia Irena do domu z udziałem Lidii Wysockiej, Hanki Bielickiej, Marii Koterskiej oraz Adolfa Dymszy.
4: Panie Zygmuncie, co się tu dzisiaj u was dzieje? Zostawiacie z mokrą, namydloną głową?
5: To ja panią namydliłem? To nie do pana, to ja jestem Zygmunt. Chwileczkę.
6: Zbieraj się.
4: Zygmunt, uspokój się, przecież ja teraz nie mogę.
7: Panie Zygmuncie, ja naprawdę nie mogę dłużej czekać.
5: Proszę pana, ta pani pracuje.
8: Pracowała. Irena, do domu.
1: Film miał propagować podejmowanie pracy zawodowej przez kobiety, ale mam wrażenie, że przy okazji niejako dzięki udziałowi Dotka i Hanki Bielickiej zwłaszcza był po prostu kolejną dobrą polską komedią.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Sława Przybylska w Radio Pogoda. Dzisiaj piątek, przed nami bardzo szczególny weekend, o czym często Państwu mówimy, no bo bardzo liczymy na Państwa jutrzejszą obecność przed Pałacem Kultury. Będzie można sobie podać ręce, wymienić uśmiechy i kilka słów, no i zobaczyć niektórych pogodnych redaktorów na żywo. Na przykład Świnki 3 obiecały stawić się jutro w komplecie w naszym plenerowym studiu, z którego jutro najpierw będę Państwu mówić, co się akurat dzieje na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i na Placu Bankowym, gdzie seniorzy otrzymają klucze do miasta od prezydenta miasta. No a potem, kiedy zakończy się sobotni koncert życzeń Radia Pogoda, będzie można zobaczyć, jak Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski tworzą program Świnki 3, który słychać w Radiu Pogoda. To oczywiście nie wszystko, no ale żeby to wszystko wymienić, co jutro się będzie działo, najprościej po prostu przyjść i sprawdzić, jak brzmią i międzypokoleniowe karaoke, i jak się bawi seniorska młodzież w rytm potańcówki z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Totalne szaleństwo. Wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Autopromocja.
3: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
15: Serduszko zapuka w rytmie przeboju Marii Koterbskiej na początek popołudnia, po czym usłyszymy Andrzeja Zauchę śpiewającego piosenkę Baśka w towarzystwie Wolnej Grupy Bukowina. Wszystko tuż po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
3: Wiadomości z Gdańska.
16: Iwona Wyciślok, zapraszam właśnie teraz. Zgodnie z zapowiedziami powinien się kończyć dzisiejszy protest maszynistów, ale utrudnienia i opóźnienia pociągów z pewnością potrwają do końca dnia. Na Pomorzu utrudnienia dotknęły m.in. wybranych składów PKP Intercity, Polregio oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Plan równości płci wprowadzają w Urzędzie Miasta władze Sopotu. Wskazuje on, jak tworzyć miejsce pracy przyjazne w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
17: Szukamy takich rozwiązań, które poprawią komfort pracy, które odpowiedzą też na różne potrzeby.
16: W praktyce przekłada się to chociażby na dodatkowe dni wolne, regulacje dotyczące pracy zdalnej czy elastyczność, ale na jasnych zasadach. Przed nami Viva Oliwa, czyli święto tej gdańskiej dzielnicy. Jutro ulica Opata Jacka Rybińskiego zamieni się w tętniące życiem Centrum Kultury, Sztuki i Zabawy. W godzinach od 8 do 23 ulica będzie zamknięta dla samochodów. W tym czasie obowiązywać będą objazdy do ulicy Spacerowej.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
18: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
3: Pogoda w Gdańsku.
16: Jeśli planujecie już jakieś weekendowe aktywności na świeżym powietrzu, to raczej w sobotę. W niedzielę może pokapać z nieba, ale to też nie przeszkadza, żeby wybrać się na jakiś spacer. Trzeba tylko zabrać ze sobą parasol. Dziś w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, chwilami pojawi się więcej chmur. Wiatr jest słaby, a na termometrach zobaczymy 18 stopni. Weekend ma być odrobinę cieplejszy.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
18: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
15: Popołudniową część naszego dzisiejszego spotkania rozpoczną najpiękniejsze melodie Marii Koterbskiej, Andrzeja Zauch z zespołem Wolna Grupa Bukowina i Maryli Rodowicz, a potem usłyszą Państwo Radość. O, jej powód wyjaśni się bardzo szybko. Natomiast za pół godziny wrócę do starych odmian jabłek, o których rozmawialiśmy kilka dni temu. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda i do łezki łezka, prawie kwadrans po południu. Państwo dzwonią do Radia Pogoda w różnych sprawach, dlatego warto zawsze przypomnieć nasz telefon 22 444 4004, bo wśród wielu wypowiedzi można usłyszeć też takie słowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Z tej strony Patrycja z Warszawy. Dzwonię, ponieważ dotarła już do mnie przecudowna książka, właściwie album, Kabaret tej z tyłu sceny Tadeusza Osipowicza, który udało mi się wygrać w Radiu Pogoda. Książka unikalna, jakościowa oprawa, jakość wykonania przecudowna. Jestem zachwycona i oczarowana. Już dawno nie spotkałam się z takim wydawnictwem i właściwie muszę powiedzieć, że to nie jest zwykła książka, właściwie arcydzieło. Bardzo dziękuję również za autografy. No jest to dla mnie wspaniała pamiątka, no taka no niesamowita. No i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam i pana, i całą redakcję Radia Pogoda i przesyłam serdeczności. No jesteście cudowni, moje najukochańsze radio. Pozdrawiam, Patrycja z Warszawy.
0: Pięknie, dziękuję za wszystkie miłe słowa pani Patrycja i odwzajemniam pozdrowienia. No i cieszę się, że książka Kabaret tej z tyłu sklepu się pani podoba. Niby nie miałem co do tego wątpliwości, bo mnie też ona wydaje się wyjątkowo starannie napisana i wykonana, ale zawsze to miło usłyszeć, że nie tylko to jest moje zdanie. Powiem Tadeuszowi, to się ucieszy, bo to w końcu jego dzieło. A pani może do niego napisać, jak się ją czytało. Adres jest prosty: poczta @kabarettej.com.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morze.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: O Mariannie opowiadała Natasza Zylska z Towarzyszeniem Chóru Męskiego. Za chwilkę usłyszymy piosenki ekonomiczno-gospodarcze. Najpierw Niebo do wynajęcia Roberta Kasprzyckiego, później Money, Money, Money, Abby. A potem wrócimy do tych jabłek, starych odmian jabłek, bo pewien telefon wywołał wśród Państwa małe poruszenie.
3: Radio Pogoda.

0: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygody, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
13: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
12: Stokrotka.
14: Została ostatnia reklama.
0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
15: Reklama.

0: Kilka dni temu zapytałem Państwa o ulubione jabłka. Mówiłem o gatunkach, ale oczywiście chodziło mi o ich odmiany. No i w jednej z wypowiedzi pojawiły się kosztele, na które już nie tak łatwo trafić. Ale można, co potwierdził jeden ze słuchaczy Radia Pogoda tymi słowami.
1: Jeżeli chodzi o kosztele, to mam u siebie na działce. Mam również bardzo stare jabłko pod tym krąselka. Niezbyt duże, ale bardzo dobre. I oczywiście papierówkę. Także wszystkie stare jabłka są, można jeść, nie ma problemu. Pozdrawiam, Krzysztof.
0: Pan Krzysztof wyraźnie powiedział, jakie odmiany ma u siebie na działce i powiedział, można jeść, nie ma problemu. Otóż problem jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja mam jeszcze taką prośbę do Państwa. Gdyby ten pan zechciał podać dokładny adres tej działki, byłoby to pomocne, żeby móc pojeść tych jabłek.
0: Ha.
2: No bo tak to skąd mamy wiedzieć, gdzie mamy się udać po te jabłuszka?
0: Tak.
2: No to tak z nadzieją. Na ten adresik działki. Pozdrawiam, Barbara z Warszawy.
0: Odwzajemniam pozdrowienia, pani Barbaro. I cóż, mogę tylko wyemitować to pytanie, co też uczyniłem, i poczekać na odpowiedź pana Krzysztofa.

0: Tobą chcę oglądać świat śpiewali Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki. Ten świat sprzed prawie 150 lat i wcześniejszy we wspomnieniach bohaterów oglądamy wszyscy oczyma wyobraźni w niedzielne poranki, kiedy Wojciech Masiak czyta kolejne fragmenty powieści Bolesława Prusa Lalka. Do premiery filmu coraz bliżej, a kolejne fragmenty Lalki usłyszymy już pojutrze w Radiu Pogoda między 8 a 10.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
5: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja, reklama.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Trzombierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
15: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
14: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
16: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
17: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
16: Znaczy, Frosta kupiłeś?
17: Proszę, się nie da.
18: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.

0: Centrum.
1: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
2: Została ostatnia reklama.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Reklama.

0: emocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
4: Obudź się, czarny Alibabo. Te słowa usłyszymy za chwilkę w piosence Heleny Majdaniec, natomiast Olgierd Buczek będzie potem dopytywać, czy pani mieszka sama. Teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy najważniejszych wiadomości.
5: Nawet do jutra potrwają utrudnienia na kolei w całym kraju. Paliwo droższe niż przed tygodniem, najtrudniej mają kierowcy diesli. Warto badać, zanim wystąpią objawy. Lekarze zachęcają do profilaktyki u najmłodszych.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi wciąż opóźnione, ale już wracają do normalnego funkcjonowania. To jednak potrwa, bo od rana maszyniści w ramach protestu zwalniali przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę, co doprowadziło do wielogodzinnych opóźnień na całej krajowej sieci kolejowej. To nie był strajk, tylko wykorzystywanie kodeksu pracy, zaznacza prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, dziękując pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział.
6: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiano ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
5: Skutki protestu odczuwalne mogą być jeszcze przez kilka godzin na kolei, miejscami nawet do jutra. Maszyniści zaprotestowali bezpośrednio w związku z tragicznym wypadkiem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista ma ciężkie obrażenia. Maszyniści liczą teraz na szybką reakcję rządu i zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła już rekordowe 8,75 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,89 zł, czyli o 26 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w gminie Tyszowce na Lubelszczyźnie. Służby już reagują, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
7: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
5: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Reformy wynagrodzeń medyków chce Ministerstwo Zdrowia. W przygotowanych 3 projektach ustaw, które trafiły już do dalszych prac, resort zdrowia przewidział wprowadzenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, ograniczenia pracy do 2 etatów oraz jawne konkursy na świadczenia zdrowotne. Według założeń placówki medyczne będą miały rok na dostosowanie obowiązujących umów do nowych zasad. Lekarze zachęcają tymczasem do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start.
8: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Woleńc-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
9: Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej.
10: Cukier, wzrost, waga.
9: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. Bo niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś w środku, tak?
5: Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od chwili pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy szkoły.
0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
1: Pogoda.
5: Deszczowo dziś na północy i w południowej części kraju, szczególnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam opady deszczu mogą być bardzo intensywne. A na termometrach dziś od 12-13 stopni na południu, przez około 17 stopni w centrum, do 19 na zachodzie Polski.
12: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
11: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
4: Pogodne popołudnie rozwija się we właściwym kierunku, czyli w stronę pogodnej potańcówki z Radiem Pogoda, dzisiejszej i jutrzejszej, bo w tym tygodniu piątkowa pojawi się jak zwykle o 18, czyli za 5 godzin, ale jest jeszcze jutrzejsza potańcówka, która będzie częścią inauguracji warszawskich Dni Seniora i wydarzy się na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Natomiast za kilka minut wrócę do naszego poniedziałkowego spotkania. Na razie proponuję najpiękniejsze melodie w wykonaniu Heleny Majdaniec i Olgierda Buczka. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: czy piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym. Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim. Czy w domu czeka mama z humorem złym. Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym. Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym. Parter dama mówi, co ja robię. Pierwsze piętro twarz różuje sobie. Drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż. Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Olgierd Buczek w Radiu Pogoda, za chwilkę Daniel Santa Cruz Ensemble, a teraz wracam do mojego poniedziałkowego pytania. Ktoś zadał je w internecie i pomyślałem, że to będzie dobra gimnastyka umysłu przy poniedziałku. Brzmiało to pytanie tak. Gdybyś trafił do pomieszczenia, gdzie byliby wszyscy, których spotkałeś w ciągu swojego życia. Spotkałeś, to ważne. Kogo chciałbyś znów spotkać najpierw? Wiadomo, że rodzinę, ale kogo poza nimi? Odpowiedzi, no cóż, nie zawsze były na to pytanie, ale zawsze były bardzo interesujące. Na przykład ta.
2: Dzień dobry bardzo. Moje ulubione Radio Pogoda, Wiola z Gdańska. Panie Piotrze, ja pomimo tego, że mój angielski jest bardzo, bardzo, bardzo kiepski, ale znalazłabym tłumacza, bardzo chętnie chciała zobaczyć, spotkać, porozmawiać Nikola Tesla. Człowiek o niesamowitym umyśle, ponadczasowym. Jego pracę większość po prostu zniknęła dziwnym trafem po jego śmierci i właśnie jego bardzo, bardzo chciałabym spotkać. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No właśnie, pani Wiola nie mogła spotkać w swoim życiu Tesli.

0: Kowboje, Dziki Zachód, Connie Francis w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, nie wiem czy Państwo wiecie, ale ona przygodę z tak zwanym show biznesem amerykańskim zaczęła już w wieku 11 lat, bo wtedy pojawiła się w telewizji i występowała jako wokalistka, a także jako utalentowana akordeonistka. W Radiu Pogoda już za moment Sława Przybylska i Marek Grechuta. Proszę zatem być blisko nas.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do

0: już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Została ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Reklama.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: da więcej sił.
1: Zgodzą się Państwo ze mną, że jest jakaś magia w tych piosenkach Marka Grechuty. 27 minut po godzinie 14. Tu Radio Pogoda w to piątkowe popołudnie. Już po 15 spotkamy się z najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej. No i pani Krystyna opowie Państwu, jak tworzył się ten kolejny, najpiękniejszy jej przebój. Po godzinie 16 zapraszam Państwa bardzo gorąco do Radia Pogoda. Będą emocje, no i będzie Państwa ulubiona zabawa. Daję słowo. Ja podaję słowo. Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Mają Państwo na to 15 sekund. No a po godzinie 17 ktoś dołączy do klubu pogodnych ludzi. To i jeszcze więcej na pewno czeka na Państwa do godziny 18. Teraz będzie o miłości Trubadurzy.

0: Polski Big Beat lat 60. Czerwone gitary i kwiaty we włosach w radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. To już prawie za 27 minut będzie 15. To już za moment pojawi się piosenkarka, która pojawiła się także w filmie, który wyreżyserował Jerzy Gruza. Film zatytułowany Dzięcioł. To będzie Violetta Villas. Proszę zostać blisko nas.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
4: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
9: Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
13: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale! Kupujemy!
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
24: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
27: Została ostatnia reklama.
28: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.

tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
3: Okej, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
10: Wspólnie delektujemy się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już niebawem Czesław Niemen, a także Andrzej Zaucha. Teraz na zegarach 15, pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
11: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia pozostały. Odwołanie rektora i niespokojnie pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Donośne ćwiczenia w Trójmieście. O tym także za chwilę.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, zadeklarował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
11: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim i oświadczyło, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił nic lepszego od walki z grobami. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał pod warszawską siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Szef partii poinformował, że jest to interwencja poselska. Przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. Posłowie PiS-u twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
14: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
11: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
15: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
11: Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodzi o wykazanie w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesor AWS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jest głośno, ale to ćwiczenia potrzebne, zapewniają organizatorzy. Manewry ratownicze Pomerania 2026 odbywają się na terenie Trójmiasta. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
8: Scenariusz rzadziej ćwiczony i to jest duże wyzwanie dla członków jednostek, szczególnie ochotniczych, ponieważ niby w teorii wszyscy wiemy, jak wygląda pociąg, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia kolejowego, no ten pociąg nie zawsze już jest w takiej osi ułożony jak normalnie. Duże wyzwanie, żeby zrozumieć, jak się zachowywać, w jaki sposób działa grawitacja, którędy wyprowadzić czy wyewakuować na noszach osobę poszkodowaną, żeby jak najszybciej to zrealizować.
16: Do żółto-niebieskiego wagona.
17: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu, jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
11: Ćwiczenia, o których opowiadali przedstawiciele ratowników i szybkiej kolei miejskiej, przygotowywane były od miesięcy i nie mają w związku ze środową tragedią na torach na Mazowszu, ale tym bardziej pokazują, jak duże znaczenie ma przygotowanie się na każdy scenariusz.
12: Co jest grane w Gdańsku?
18: Iwona Wyciślok, zapraszam. Czas na jesienne klimaty, czyli trójmiejskie targi twórców. W niedzielę w przestrzeni Starego Maneżu stanie ponad 80 stoisk z najciekawszymi i unikatowymi produktami z polskich manufaktur, a na tych stoiskach ceramika, biżuteria, ubrania, dekoracje, książki i kosmetyki. Targi zaczynają się o 11. To w Gdańsku, a w Sopocie czas na wielkie sąsiedzkie grillowanie. To okazja do wspólnej zabawy, integracji i odkrywania lokalnego potencjału społecznego. Będą stoiska edukacyjne, warsztaty, a także zajęcia sportowe i kreatywne aktywności dla całych rodzin. To wydarzenie także w niedzielę na Stadionie Leśnym. A jutro odbędzie się kolejna edycja Święta Hal Targowych, organizowana w ramach obchodów stulecia Gdyni. Inspiracją dla programu jest portowa historia Gdyni i jej związki z międzynarodowym handlem. Będą warsztaty, opowieści o podróżach, animacje i kulinarne inspiracje.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
11: Najbliższe dni przyniosą przelotne opady deszczu i wyraźne ochłodzenie w nocy. Dziś już w przeważającej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z przejaśnieniami. Ze słońca najczęściej dziś cieszą się mieszkańcy północnej i północno-wschodniej części Polski. Temperatura maksymalna na południu i południowym wschodzie do 14 stopni, w centralnej części kraju do 17, najcieplej na zachodzie do 19.
10: Pięć minut po godzinie 15, dosłownie kilka sekund temu zadzwoniła do nas pani Mariola z Tucholi, to taka piękna miejscowość w Borach Tucholskich, poinformować nas tylko o tym, że grzybów pełno, szczególnie tych smakowitych. No właśnie, tylko nie zdążyła mi powiedzieć, jakie to są te smakowite grzyby. A państwo, jakie lubią najbardziej grzyby, jakie odmiany? 22 444 4004, czy może kurki, czy może maślaki, czy może podgrzybki? Proszę dać znać. 22 444 4004. Grzybów nie brakuje, a tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda również. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i na dobry początek Ali Babki.

Domina, prosto z Nowego Jorku. To artysta, który, drodzy Państwo, w 1957 roku spędził w trasie koncertowej aż 340 dni, dając 340 koncertów i za każdy koncert zarabiał 2,5 tysiąca dolarów. A w radiu pogoda w piątkowe popołudnie. Teraz artysta, którego nazywano Rudolfem Valentino polskiej piosenki. Podobno wielbicielki potrafiły w tłumie ciąć jego garnitury na kawałki za pomocą żyletek, aby tylko zachować skrawek materiału jako relikwie. Przed Państwem już teraz Janusz Gniatkowski.

0: naprawdę małe książę. 20 minut po godzinie 15, jednym okiem spoglądam już niebawem. Tutaj w studiu, drodzy Państwo, pojawią się dwie urocze panie. To będzie Krystyna Giżowska, Monika Tarka. No i pojawią się najpiękniejsze melodie. Jestem bardzo ciekawy, jaka dziś pojawi się piosenka na tapecie, jeśli chodzi o te najpiękniejsze piosenki Krystyny Giżowskiej. Proszę zatem koniecznie być bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Autopromocja.
2: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już jutro od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: Warszawo! Do zobaczenia!
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy!

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: może być tak.
1: Zawsze z wielką przyjemnością gram Państwu te najpiękniejsze piosenki, które pojawiły się w kultowych polskich filmach. To był 67 rok, słynny film Małżeństwo z rozsądku, Daniel Olbrychski i Elżbieta Czyżewska. Na zegarach 15:30 to pora na niezwykłe spotkanie z Krystyną Giżowską.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, a ze mną Krysia Giżowska, która zresztą przed chwilą, tak jak i ja często mówię w tym dniu, powiedziała piątek, piąteczek, piątunio.
4: Tak jest.
3: Lubisz piąteczki?
4: Tak, lubię piąteczki, bo często w piąteczki już wyjeżdżam na koncerty, koncerciki, no tak, jak to ja mówię. Tak.
3: Zresztą
4: ja
3: teraz pewnie też jakiś weekend koncertowy przed tobą, ale wcześniej piosenka, kolejna piosenka, twoja najpiękniejsza melodia w Radiu Pogoda. I chciałabym, żeby słuchacze usłyszeli piosenkę innego wykonawcy, nie twoją dzisiaj, ale z tobą bardzo związaną, czyli Kaczuszka i Mak. My ją bardzo często gramy.
4: Serio?
3: Mieczysław Wojnicki, tak. Ale powiedz, dlaczego ona jest z tobą związana?
4: Ach, bo ta moja miłość do muzyki. Wtedy już słuchało się radia. Przede wszystkim radia. Radio było na okrągło, właśnie
3: jak
4: radio na
3: dzieckiem.
4: Okrągło grało. Tak, byłam dzieckiem. Chodziłam do szkoły podstawowej. Chyba to była trzecia klasa szkoły podstawowej. I śpiewałam w jakimś już chóru, już kwórku, już iż tam w ogóle podśpiewywałam sobie. No i oczywiście pani nauczycielka kiedyś, słysząc, jak ja tam sobie gdzieś śpiewam, mówi: Krysia, a zaśpiewaj nam tą piosenkę w klasie. No i ja byłam zawsze najmniejsza w klasie. Zawsze jak ustawiano nas w szeregu, bo był WF, to trzeba było stanąć w szeregu. Ja zawsze stałam na końcu. No to więc postawiła mnie na ławkę i ja stanęłam na tej ławce i po raz pierwszy właśnie w życiu przed publicznością moimi kolegami, koleżankami i panią, która nas uczyła, zaśpiewała właśnie: Kaczuszkowi szmaki są tak duże, duże, duże, a ty masz krótkie nóżki, jak zwykle u kaczuszki. I ta piosenka była moją pierwszą, moim pierwszym wielkim przebojem.
3: Ale były brawa oczywiście.
4: No były. No wystąpiłam przed publicznością w końcu i to był mój pierwszy występ.
3: Czyli pierwszy występ Krystyny Giżowskiej, Kaczuszka i Mak. No i właśnie stąd ta piosenka dzisiaj na antenie Radia Pogoda.
4: Miło, dziękuję.
3: Taka niespodzianka, też przypomnienie dla ciebie, twoich lat dziecięcych, no i oczywiście dla słuchaczy, bo bardzo ją lubią. Miłego weekendu, Krysiu, ci życzę.
4: Dziękuję wzajemnie.
3: I widzimy i słyszymy się w poniedziałek, także do usłyszenia.
4: Wrócę do państwa po koncertach.

po ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś kaczuszkę

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczuszka.

0: Legendarny amerykański piosenkarz, którego prezydent Ronald Reagan nazwał narodowym skarbem Ameryki. Andy Williams w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie w piątkowe popołudnie. To już prawie za 20 minut będzie czwarta po południu. To już za moment będę miał dla Państwa jedną chyba z najpiękniejszych piosenek Czesława Niemena z końca lat 60. Są Państwo ciekawi, co to będzie za piosenka? To proszę być blisko Radia Pogoda.
1: Panie Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
5: Autopromocja, reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: mięsne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie w...
1: Reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzombierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
1: Reklama.
15: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
16: Popołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w radiu. Pogoda już za moment, Breakout, a także Grzegorz Markowski i słynny temat z serialu 07 Zgłoście. A na razie 16 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
17: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia trwają. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po odwołaniu rektora. Co z zimowymi igrzyskami olimpijskimi po rezygnacji szefa komitetu?
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
17: Agnieszka Trajanowska, WIS. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli stabilizuje się, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zakończył się już co prawda 4 godziny temu, ale ponieważ do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe zwalniały do 20 km na godzinę, te opóźnienia na większości stacji trwają i będą trwać jeszcze przez wiele godzin. Do tej pory odwołania na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów, informuje PKP. PLK SA. Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do przepychanek posłów PiSu z policją, a spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora powiązanego z prawicą, prawnika Michała Sopińskiego, który twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Ale to nie wszystkie wydarzenia wokół sporu, wokół wymiaru sprawiedliwości, o czym Maciej Kluczka.
18: Także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
19: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
18: Tak, sprawę komentował Łukasz Piebiak, uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
17: Dalsze informacje. Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar zamachu z 11 września. Dziś mija 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. To wydarzenie, które wpłynęło na losy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, mówią ekspert grupy Dobrobyt na pokolenia dr Tomasz Makarewicz i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka.
20: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał ją
1: on przeorał świadomość społeczną.
20: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września.
17: W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 2030 roku zrezygnował, ale francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. Edgar Grospiron odszedł po 18 miesiącach pracy, o czym Michał Waszkiewicz.
21: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnający się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących igrzyska, głównie wszystkich czterech regionów, które będą gospodarzem imprezy. Francuska minister sportu Marina Ferrari oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw. Projekt cały czas idzie naprzód. Jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że nie dopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
17: Igrzyska za 4 lata. Będzie to już czwarta edycja zimowych igrzysk rozegrana we Francji.
22: Co jest grane w Gdańsku?
23: Iwona Wyciślok, zapraszam. To będzie pierwsze takie wydarzenie na Aniołkach. W niedzielę odbędzie się tam święto ulicy Chodowickiego. Od godziny 10 mieszkańcy i goście będą mogli wziąć udział m.in. w rekonstrukcji historycznej, spacerach, warsztatach inspirowanych twórczością Daniela Chodowieckiego, konkursie oraz koncercie, poznając przy tym historię, architekturę i przyrodę tej gdańskiej dzielnicy. Rozpoczęła się 7. edycja Gdańskich Targów Książki w Europejskim Centrum Solidarności. W programie kilkadziesiąt wydarzeń, to m.in. spotkania autorskie, promocji książek i panele dyskusyjne. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Przed nami 18. edycja Gdańskiego Festiwalu Tańca w klubie Żak. Przez 2 najbliższe weekendy publiczność będzie mogła zobaczyć wieloobsadowe spektakle ze Szwajcarii, Francji, Norwegii, Belgii i Armenii, a w ciągu tygodnia finały konkursu Solo Dance Contest.
22: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
17: W przeważającej części kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na północy i w północno-wschodniej części Polski. Na termometrach do 14 stopni na południu i południowym wschodzie. W centrum do 17, najcieplej na zachodzie do 19.
16: No ja jeszcze pozwolę sobie dodać parę słów do prognozy pogody. Ciśnienie w całym kraju zaczyna spadać, czyli mam nadzieję, że będziemy się ratować nie tylko małą czarną, ale także tymi energetyzującymi, najpiękniejszymi melodiami, które polecam Państwu w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, 5 minut po godzinie 16. Już za moment opowiem Państwu, jaka niespodzianka czeka Państwa w tej godzinie, a na dobry początek taki zastrzyk pozytywnej energii. Gdybyś kochał, hej, i Breakout.

ten temat z serialu 07 zgłoś się, no i niezapomniana rola Bronisława Cieślaka. 11 minut po godzinie 16, już za kilka minut, drodzy Państwo, zaczynamy naszą popołudniową zabawę. Daję słowo, ja Państwu podaję słowo, Państwo mają 15 sekund na to, żeby dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Na dzisiaj nagroda gwarantowana, to podwójne zaproszenie na Retro Motor Show do Poznania, które odbędzie się od 18 do 20 września, a nagroda główna to książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. 22 444 40 04. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy. 22 444 40 04. A w radiu pogoda w piątkowe popołudnie. Irena Santor.

0: Tak, w piątkowe popołudnie brzmią te najpiękniejsze melodie w radiu. Pogoda Azzurro, Adriano Celentano, zanim, drodzy Państwo, stał się wielką gwiazdą, porzucił szkołę, aby pomóc rodzinie i pracował jako zegarmistrz. Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że to jego prawdziwa pasja, do której wciąż chętnie wraca. A w Radiu Pogoda już za moment Państwa ulubiona zabawa. Daję słowo 22 444 40 04. Jeszcze mogą się Państwo zgłaszać.
1: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę?

0: jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
4: Koncert?
3: Lepiej, festiwal.
4: A kto gra?
3: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
4: Okej, na taki festiwal to ja idę.
3: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Została ostatnia reklama.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Irena Jarocka, mój słodki Charlie. To był 78 rok, a na zegarach punktualnie 16:30.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: No to teraz mam nadzieję, że emocji nie zabraknie, bo zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę. Daję słowo, po drugiej stronie telefonu powinna być pani Janina z Bydgoszczy. Dzień dobry, pani Janino.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana i radiosłuchaczy.
0: Witamy panią bardzo gorąco. Jak tam Bydgoszcz? Skąpana w promieniach słońca, czy pada?
2: Nie, pochmurno jest. Nie pada, ale dziś jest tak pochmurno, ale nie jest zimno.
0: Nie jest
2: tak
0: zimno.
2: Znośnie, można powiedzieć.
0: Znośnie, okej. Jakieś plany na weekend ma pani?
2: No, na grzyby się chciałam wybrać.
0: O, a ma pani takie swoje ulubione miejsce? Niech pani powie, nikt nie będzie słyszał.
2: Nie, tutaj mam bliziutko, bo mieszkam niedaleko lasu.
0: Aha.
2: Także zawsze sobie rowerkiem jadę, trochę grzybów nazbieram i wracam. Zaklenie się.
0: To jakie tam grzyby można u pani zebrać?
2: Ja zbieram tylko i wyłącznie tak zwane czarne łebki, maślaki, tylko te grzyby zbieram, które znam.
0: Rozumiem.
2: Jestem pewna. O, może tak.
0: Dobrze. Pani Janino, mam nadzieję, że tak samo jak dobrze idzie pani zbieranie grzybów, pójdzie pani w naszej zabawie. Daję słowo. Zasady są pani znane?
2: Tak.
0: Ja mówię na przykład kawa, pani mówi do mnie rano, kubek, kofeina, zapach kawiarnia. Tylko to nie będzie słowo kawa, tylko to będzie całkiem inne słowo. Czy wszystko jest zrozumiałe? Raz jeszcze zapytam.
2: Tak, jest zrozumiałe.
0: Będzie ktoś kibicował pani?
2: Nie, sama jest.
0: Rozumiem. Dobrze, w takim razie my tutaj będziemy...
2: I Radio Pogoda.
0: W takim razie my tu będziemy, pani Janino, trzymać za panią bardzo mocno kciuki. Pani Janino, dzisiejsze słowo, będzie pani miała 15 sekund, żeby dodać 5 kolejnych słów do niego. To słowo to, uwaga, dworzec.
2: Autobus, pociąg, pasażerowie, peron, bilety, kasa biletowa...
0: No i powiem pani szczerze, że to już naprawdę nam wystarczy. Wielkie brawa już teraz. Pani Janino, doskonale zna pani słowa i do nich dobiera idealnie 5 skojarzeń. W takim razie z wielką przyjemnością wręczam pani aż 2 nagrody. Pierwsza nagroda to podwójne zaproszenie na Retro Moto Show do Poznania, które odbędzie się od 18 do 20 września. No, a nagroda główna to fantastyczna książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. W takim razie pani Janino, cudownego weekendu z najpiękniejszymi melodiami pani życzę i mnóstwo grzybów w koszyku.
2: Dobrze, dziękuję ślicznie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
3: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też, i dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj

0: Wspaniały aktor, który również cudownie śpiewa, Bohdan Łazuka w radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 21 minut będzie 17, a już za moment z wielką przyjemnością i radością zagram Państwu przebój zespołu Baim, od którego tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. Są Państwo ciekawi, co to może być za piosenka? To proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
4: Jestem.
3: Szewczyk?
5: Obecny.
3: Ziętarski? Ziętarski.
6: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
1: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotnie.
9: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
8: Stokrotka.
10: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
11: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
10: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
1: Została ostatnia reklama.
24: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
19: Citroen.
2: Reklama.
1: Drogi. Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Dziś już wszędzie chłodniej, choć jeszcze w wielu miejscach przejaśnienia. Jutro deszcz będzie padał przede wszystkim w południowej Polsce, na południowym wschodzie. Na północy i na zachodzie może padać przelotnie, a na termometrach jutro od 12 stopni na Podkarpaciu, 17-19 w centralnej Polsce, do 21 na zachodzie. Na trasie S8 ostrożnie, między węzłami Ostów Południe, Ostów Północ. Utrudnienia na dwóch pasach w stronę Warszawy po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.

0: kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
6: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na Zaspie.
5: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
7: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
5: To pierwszy ten mieszka.
7: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
5: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
13: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
12: Niemożliwe.
13: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
12: Pierwsza klasa.
13: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama. Późne piątkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda już za moment. Edith Piaf, a także Anna Jurksztowicz, a teraz na zegarach 17. Pora na wiadomości.
19: W sumie 15 dni opóźnień wygenerowały wszystkie protestujące pociągi. To nie jest dobry czas dla kierowców. Ceny paliwa będą nadal rosły. Amerykański żołnierz zagrał z Wieży Mariackiej w ważnym dniu nie tylko dla swojego narodu.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
19: Agnieszka Trojanowska-Bis. Łącznie ponad 23 tysiące minut opóźnienia, czyli ponad 15 dni opóźnienia mają pociągi po jednym dniu protestu maszynistów. Utrudnienia potrwać mają do wieczora. Tak wyglądało to w ciągu dnia.
20: Jedziemy właśnie do Zakopanego. Miał przejechać pociąg o 8.43, a mamy opóźnienie 13 minut.
21: Jakoś będziemy sobie radzić.
22: Akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
23: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy
22: Natomiast, żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
0: Pani się spieszy?
22: Tak, na konferencję do Warszawy.
19: Maszyniści zaprotestowali dziś w związku z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zdarzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już dziś zapewnia, że rząd prowadzić będzie intensywne prace w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i mówi m.in. o procedowanej już ustawie fotoradarowej.
2: Będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu CANART oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
19: Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
21: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,90.
19: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, oleju napędowego 8,75. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści i zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnia, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowana od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. W nowojorskim Parku Pamięci Amerykanie uczcili pamięć ofiar zamachów sprzed 25 lat na wieżę World Trade Center i gmach Pentagonu. W ataku terrorystów Al-Kaidy życie straciło prawie 3000 osób. O 11 września pamięta cały świat, także Polska. Wojskowy utwór Cisza rozbrzmiał dziś z wieży Kościoła Mariackiego. Wykonał go amerykański żołnierz, a zarazem trębacz, sierżant sztabowy Wiktor de Jesus. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym dziś po południu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
15: Pogoda.
19: Przed nami weekend deszczowy, ale nieco cieplejszy. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Deszcz głównie na wschodzie i południu, a w drugiej połowie dnia także na północy. Na termometrach jutro od 17 do 22 stopni przeważnie, chłodniej na Podkarpaciu od 11 do 16.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
18: 4 minuty po godzinie 17 to jest dobry czas, drodzy Państwo, żeby chyba wspólnie już rozpocząć kolejny weekend września. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Jeszcze w tej godzinie ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi i będę miał dla Państwa także w tej godzinie pewną propozycję miłego spędzenia nadchodzącego wieczoru. A w Radiu Pogoda teraz Edith Piaf.

Jak dla mnie, drodzy Państwo, to chyba najsłodsza piosenka Anny Jurkszewicz, Diamentowy Kolczyk. Oficjalna premiera tej piosenki miała miejsce na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1985 roku. Występ wtedy młodej wokalistki zachwycił jury i publiczność, przynosząc jej pierwszą nagrodę w konkursie premier. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. 13 minut po godzinie 17, a już za niespełna 3 kwadranse rusza Państwa ulubiona wieczorna część piątku, czyli po tańcówkę. Na tam nie zabraknie choćby takich gwiazd jak ta. To zespół Bonnie M. Pojawi się także cudowna piosenka zespołu ABBA. Proszę być zatem z nami, proszę przyszykować coś zimnego do picia, jakieś przekąski, zaprosić przyjaciół, no i dobrze się bawić na potańcówce z Radiem Pogoda, która rusza już parę minut po godzinie 18. To teraz Daniel Kłosek.

0: Stan Borys i spacer dziką plażą w Radiu Pogoda. Przyznam się Państwu szczerze, że teraz okiem kamery internetowej spoglądam na molo i na plażę w Kołobrzegu. 18 stopni, pochmurno, no ale widać, to nie przeszkadza turystom czy też mieszkańcom, żeby spacerować wzdłuż plaży. A już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem być bardzo blisko radia.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
10: Okej, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Została ostatnia reklama.
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Tak, drodzy Państwo, pulsują te najpiękniejsze melodie w radiu Pogoda. Pro, kontra na zegarach 17.30.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Codziennie po 17.30 ktoś z Państwa dołącza do Klubu Pogodnych Ludzi. Po drugiej stronie telefonu powinien być pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy pana również bardzo gorąco. Z jakiego miasta pan do nas dzwoni?
2: No, nie szczególnie miasto, to jest wioska, Ślesin, Kolonakła, Kujawsko-Pomorskie.
0: Piękne okolice, krótko mówiąc.
2: Tak jest, Ślesin najpiękniejsza wioska w okolicy.
0: Czyli rozumiem, że weekend spędzi pan nad jeziorem.
2: No, najbliższe jezioro jest kilkanaście kilometrów, ale ja niestety w niedzielę muszę podjąć służbę.
0: Ach, służba mundurowa czy coś innego?
2: To znaczy, no jestem pracownikiem ochrony.
0: Tak, pracownik ochrony, no, ale mam nadzieję, że będziemy Państwu towarzyszyć, czy Panu towarzyszyć w pracy również.
2: No niestety taka jest procedura, że u mnie tylko i wyłącznie Radio Pogoda pracuje i 24 godziny mam służbę, więc ona 24 godziny mi będzie towarzyszyła.
0: No to bardzo nam będzie miło, że będzie Pan spędzał miło czas, będąc również w pracy. Napisał pan bardzo ładnie, zgłaszając się do naszego klubu Pogodnych Ludzi, napisał pan tak: nawet podczas deszczowej pogody chodzę uśmiechnięty i widzę dobroć dookoła. Pan na co dzień jest pogodnym człowiekiem?
2: No mówią, że grubaski są dosyć pogodne, a w związku z moją wagą, nadwagą, więc
0: rozumiem.
2: Z natury jestem szczęśliwy i zadowolony. Zresztą z tego mam tutaj... prawda, być smutny, mam wspaniałą żonę, czwórkę dzieci, czwórkę w drodze.
0: To sama radość z życia, faktycznie. Dokładnie. Panie Robercie, w takim razie ściskamy pana bardzo gorąco i oczywiście dołącza pan już teraz do Klubu Pogodnych Ludzi. Już za moment wypiszemy państwu, panu tą ekskluzywną legitymację. W takim razie miłej pracy, miłego weekendu z najpiękniejszymi melodiami życzymy raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo uprzejmie i nawzajem.

0: Artysta, który gościł na festiwalu w Polsce, Demis Roussos w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Za 21 minut będzie 18. Po 18, drodzy Państwo, po tańcówka z Radiem Pogoda. Będzie doskonała zabawa razem z nami. No i mam nadzieję, że Państwo również odpoczną przy tych najpiękniejszych melodiach od całotygodniowej pracy. Zatem proszę koniecznie zostać z nami. Po tańcówka rusza parę minut po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Mama! Cześć, kochanie!
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulę z
5: pire! Pierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
7: Fasolka po bretońsku!
3: Kochani, to nie jest restauracja!
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Tomek!
14: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze. I ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie. A co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Trawisto.
20: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
22: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
21: Niemożliwe.
22: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
21: Pierwsza klasa.
22: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
24: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
25: Została ostatnia reklama.
26: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
28: Reklama.
29: Drogowskaz, Radia Pogoda.
30: Ten weekend nie będzie należał do najcieplejszych. Jutro jeszcze sporo słońca w większości regionów, deszcz i chmury głównie na południu i południowym wschodzie, w niedzielę natomiast więcej deszczowych chmur już w całej Polsce, ale nadal chłodno, bo od 17 do 21 stopni. Na trasie S7 zwalniamy na jezdni w stronę Łodzi. Na odcinku Gdynia-Chylonia-Chwarzno awaria osobówki na wysokości węzła Gdynia Port.
0: sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.

taka jesteś dla mnie naj, naj, naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już jutro od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: Warszawo! Do zobaczenia!
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
12: Została ostatnia reklama.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Już za kilka minut, panie i panowie, zaczynamy potańcówkę z Radiem Pogoda. Na razie 18 na zegarach. Pora na wiadomości.
17: Kolejna podwyżka na A2. Rząd kontroluje operatora autostrady. Kolejna niebezpieczna sytuacja na torach. Autobus utknął na przejeździe. 25 lat temu terroryści zaatakowali Nowy Jork.
18: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To było uderzenie drugiego samolotu.
17: Zawaliły się wieże World Trade Center.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę spółkę zarządzającą wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Dziś znowu zdrożał przejazd. Odcinek od Konina do Nowego Tomyśla kosztuje teraz 3 zł więcej, już 123 zł w jedną stronę. Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
20: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
17: Umowa z operatorem kończy się dopiero za 11 lat. Prawnicy analizują możliwość zerwania umowy ze spółką. Autobus miejski w Łodzi z pasażerami utknął na przejeździe kolejowym. Szlaban zaczął się opuszczać, a ludzie wpadli w panikę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawę bada policja. Kierowca został zawieszony. 25 lat mija od zamachu na World Trade Center. 2 porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w bliźniacze wieże. Na Grand Zero był wtedy Marcin Tuliński, mieszkał w Nowym Jorku. Gdy samoloty uderzały w wieże, wychodził ze stacji metra na Manhattanie.
18: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To było uderzenie drugiego samolotu. W popłochu biegliśmy z innymi ludźmi. Wiedziałem, że to nie jest wypadek, ja już wiedziałem, że to jest atak terrorystyczny. Biegłem bocznym wyjściem i tam zobaczyłem człowieka, który leżał twarzą do ziemi w kałuży krwi. Dostał jednym z ładunków. Tysiące myśli na sekundę, że terroryści, dlaczego my, dlaczego teraz? Idąc z powrotem w stronę World Trade Center, widziałem ludzi, którzy skakali z tych wysokich pięter. To jest niesamowity widok, nie do opisania. To, co się dzieje w środku w człowieku, jest straszne.
17: W atakach terrorystycznych zginęło wtedy 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. 2 dni po pogrzebie króla Haralda V zmarła jego starsza siostra, księżniczka Astrid. Miała 94 lata. Przez 14 lat pełniła funkcję pierwszej damy Norwegii. Jeszcze w środę uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swojego brata razem z rodziną królewską. Przyczyny śmierci nie podano, a norweskie władze zarządziły opuszczenie flag państwowych do połowy masztu. Rok po powodzi, która dotknęła Opolszczyznę, na usuwanie jej skutków wydano już ponad 680 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło bezpośrednio do poszkodowanych mieszkańców w formie zasiłków. Trwają też remonty szkół, odbudowa infrastruktury i prace przy uszkodzonych wodociągach i oczyszczalniach ścieków. Łączny koszt wszystkich działań związanych z odbudową regionu może sięgnąć niemal 940 milionów złotych. Trochę optymizmu na koniec. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
17: Od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody i ulewy.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Ruszyła ósma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie Raków liczy, że z nowym szkoleniowcem Tomaszem Kaczmarkiem uda się zdobyć pierwsze punkty. Medaliki mierzą się z Motorem Lublin. Na ławce trenerskiej zmiany też w Widzewie. Zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. W Nowym Jorku o 21:00 zacznie się walka o finał US Open wśród panów. Rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Khachanovem. Drugi półfinał to starcie wewnątrzamerykańskie. Ben Shelton zagra z Francisem Tiafoe.
19: Pogoda.
17: Jutro zachmurzenie na ogół duże, a miejscami opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 17 stopni do 20. Trochę zimniej w górach i na Podhalu 15-16. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy, Frosta kupiłeś?
1: Proszę, się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
8: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
7: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
9: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
7: To pierwszy ten mieszka.
9: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
7: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
10: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
13: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
12: Niemożliwe.
13: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
12: Pierwsza klasa.
13: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
14: Została ostatnia reklama.
15: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Pochmurno będzie i deszczowo w ten weekend, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, to w sobotę, a w niedzielę praktycznie w całej Polsce mają się pojawić deszczowe chmury w przewadze nad słońcem. Na termometrach niestety niewiele, od 17 do 21. Kto wybiera się w podróż autostradą A2, jest drożej na płatnym odcinku autostrady o złotówkę na każdej bramce, co oznacza 123 zł dla osobówki za przejazd całym płatnym odcinkiem.

0: promocję.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
19: Już za moment w Radiu Pogoda powracamy do potańcówki i do tych najpiękniejszych tanecznych piosenek. A w Radiu Pogoda teraz pora na wiadomości, bo na zegarach 19.
20: Pociągi wróciły do normalnego kursowania po proteście maszynistów. Rząd odwołał władze uczelni. PiS alarmuje, że nie miał do tego prawa. Podkarpacie zachęca turystów. Można dostać 300 zł dofinansowania.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
20: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania, choć nadal możliwe są opóźnienia. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. Maszyniści dziękują pasażerom za wyrozumiałość.
21: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, co najwyżej kilkudziesięciu minut.
20: Mówił Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W katastrofie na Mazowszu zginęła pasażerka, wiele osób zostało rannych. Ciężko ranny został także maszynista. Rząd zapowiada, że będzie intensywnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa. Zadeklarował to dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
22: Pragnę zwrócić uwagę na ustawę, którą procedujemy od pewnego czasu. To jest tak zwana ustawa fotoradarowa. Mam nadzieję, że wejdzie niebawem pod obrady Rady Ministrów i będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
20: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. Gorący protest także pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiSu. Na miejsce przyjechał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Chodzi o zmianę władz uczelni. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, odwołał rektora Michała Sopińskiego. Według samego rektora oraz Prawa i Sprawiedliwości minister nie miał prawa tego zrobić.
2: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna.
20: Mówi prezes PiSu. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że wszystko odbyło się legalnie. Pasażer taksówki w Żarach w Lubuskiem chciał okraść kierowcę, groził mu nożem, próbował zabrać samochód. Nie udało mu się, taksówkarz się obronił, a policja po krótkim pościgu schwytała napastnika. Został tymczasowo aresztowany. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu zacznie się w poniedziałek w samopołudnie. Druga w październiku. Szczegóły dostępne są w internecie. Maturę zdało w tym roku 87% tegorocznych absolwentów. Podała to właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało prawie 91% z nich, a w technikach maturę zdało niecałe 80%.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Błażej Kulesza, zapraszam. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Denbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Wyścig zakończy się w niedzielę. Za to już dziś. Do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships. To rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier przyjechała 8-osobowa reprezentacja Polski. 5 z naszych zobaczymy już dziś. A zawody właśnie ruszają.
1: Pogoda.
20: Najcieplej jutro na zachodzie Polski, 21 stopni w centrum, około 19, a najchłodniej na południowym wschodzie, 15. Niebo częściowo zachmurzone, możliwe są opady deszczu wzdłuż zachodniej granicy, a także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Poza tym całkiem sporo słońca.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej

0: ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Radio Pogoda.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanie wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
13: 17 pięter. I taki widok z okna. To unikat na zaspie.
12: Zaspa wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór. Burmetraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
14: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
12: To pierwszy ten mieszka.
14: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
12: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
15: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
16: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
17: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.
18: Została ostatnia reklama.
19: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
20: Reklama.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
14: To ja go wymyśliłem.
13: Nie.
14: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
13: A w tym roku?
14: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
13: Każdy może głosować?
14: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
13: No to super, głosujmy!
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
20: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale, kupujemy.
21: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: W Trójmieście pewne rzeczy robimy po swojemu. Jak wieje, zakładamy czapkę i nad morze. Jak pada, zakładamy kaptur i nad morze. Jak w końcu świeci słońce, zakładamy okulary i nad morze. A jak potrzebujemy czapki, kurtki i okularów, jedziemy do Designer Outlet Gdańsk i kupujemy wszystko w outletowych cenach. Obuwie, moda, sport i wiele więcej. Ceny zawsze do 70% niższe od cen regularnych. W jedynym centrum outletowym na Pomorzu. Designer Outlet Gdańsk. Radość zakupów 30-70% taniej.

ulica kwojaś i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin.

0: cześć. Tesiu, Tesiu, żyjesz? Oj, żyję, co za życie.
1: Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki,

Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
6: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że w wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
7: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpracę, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
6: A lubicie jesień?
7: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę. Nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. I to jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. Ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
6: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
7: tak,
6: ciekawa
7: seria. Miasto pod lupą, nasz dział badań. Pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego. Przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy, często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o górnym tarasie, o młodym mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali. To jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
6: Dźwięki Północy, ten festiwal.
7: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
6: Nadbałtyckie. Ale chyba Uniwersytet też jakiś
7: tak,
6: taki.
7: Nordic Focus Festival.
6: Nordic Focus Festival to jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
7: Tak, jak najbardziej. Ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
6: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
7: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
8: Co jest grane w Trójmieście?
7: Pani Joanna Borowik. Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości, mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Więc to całe wsparcie, myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
6: Fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. Coś to jest jeden z moich, polecenia.
7: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalo.
6: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
7: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
8: Ciekawe Trójmiasto.
6: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
8: Tydzień w Trójmieście.
9: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki wieczoru panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
10: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki, kilkadziesiąt strzał.
9: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki, Andrzej Poczobut, został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Niebezpieczne zdarzenie na Placu Zdrojowym w Sopocie. 37-letni rowerzysta jadąc z dużą prędkością potrącił 4-letniego chłopca spacerującego z mamą. Mężczyzna był pijany i jechał w miejscu, w którym obowiązuje zakaz ruchu rowerów. Miał też przy sobie mefedron. Gotowy jest nowy wiadukt na kolejowej trasie do Portu Morskiego w Gdyni. Obiekt ma przyjąć cięższe pociągi oraz poprawić przepustowość na linii prowadzącej do portowych nabrzeży. Zrealizowane przez Polskie Linie Kolejowe zadanie kosztowało ponad 36 milionów złotych. Pół wieku temu Dar Pomorza podbił Amerykę. Na pokładzie żaglowca Muzeum spotkali się uczestnicy operacji Żagiel 76, bo tak nazywał się rejs za ocean, który legendarny żaglowiec odbył z okazji 200-lecia USA.
11: Cały rejs trwał 142 dni, o ile dobrze pamiętam.
12: Parada na rzece Hudson to był taki gwóźdź programu, którego się nie da zapomnieć.
9: Opowiadali uczestnicy tamtej wyprawy. Był Dzień Edukacji Kaszubskiej. Z roku na rok osób uczących się języka kaszubskiego jest coraz więcej, mówi Bożena Ługowska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
13: I obecnie mamy powyżej 25 tysięcy uczniów, którzy podjęli naukę języka kaszubskiego. Uważam, że jest to sukces.
9: Język kaszubski jest traktowany w szkole jako język obcy, a jego wybór jest opcjonalny. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu kurierowi z Gdańska. Mężczyzna miał dostarczać paczki, zamiast tego je kradł. Nakrył go pracodawca i zawiadomił policję, a ci przyjechali i zatrzymali złodzieja. Teraz czeka go wizyta w sądzie. Zakończyła się budowa nowego boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku. W ramach inwestycji powstało boisko o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki oraz piłkochwyty. Inwestycja realizowana była w ramach budżetu obywatelskiego. A skoro o budżecie mowa, Trójmiasto łączy siły w organizacji budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy Gdańsk, Sopot i Gdynia przygotowały głosowanie na projekty mieszkańców w jednym terminie.
14: Bo to nam daje silniejszą promocję.
15: To taki przedsmak też naszej metropolii.
16: Zasady budżetu obywatelskiego w każdym mieście trochę różne, ale jedna idea.
9: Do wykorzystania na pomysły mieszkańców jest w Gdańsku, Sopocie i Gdyni łącznie niemal 50 milionów złotych. Do końca listopada w Gdyni pojawi się 50 nowych stacji MEWO. Paweł Kimmel.
17: Nowe lokalizacje obejmują zarówno te odleglejsze dzielnice od centrum, jak Chwarzno-Wycino, Dąbrowa, Witomino. Uzupełniamy stacje w przystankach przesiadkowych, ale także w takich miejscach jak Stadion Miejski.
9: Montaż 50 nowych stacji rozpoczął się z początkiem września. Najwięcej z nich powstanie w Śródmieściu. Tymczasem użytkownicy Google Maps mogą od teraz planować podróż z wykorzystaniem rowerów metropolitalnych MEWO. Po wybraniu w Google Maps z roweru jako środka transportu użytkownik może wskazać opcję MEWO. Otrzyma informacje o najbliższych stacjach oraz liczbie dostępnych na nich rowerów. 8 projektów filmowych otrzyma dofinansowanie w ramach 5. edycji konkursu produkcyjnego Gdańskiego Funduszu Filmowego. W sumie w puli jest 1 000 000 zł. Najwyższe wsparcie w kwocie 312 tysięcy złotych przyznano filmowi fabularnemu Ewczyn w reżyserii Julii Kamińskiej.
8: Tydzień w Trójmieście.
6: Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
6: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
18: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
6: Edyta Stańczyk, co jest grane w Gdańsku? Wiele, naprawdę wiele. Zapraszam Państwa, to jest nasz wspólny czas.
8: Ciekawe Trójmiasto.
6: Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. I dzisiaj też tak będzie, a to za sprawą pani Małgorzaty Kaźmierczak z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Edyta Stańczyk.
18: Dzień dobry.
6: Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od programu Trzeci Wiek w Zdrowiu. Wiem, że pani jest koordynatorem programu. Właśnie powiedzmy coś więcej. Do kogo on jest skierowany? Na jakie atrakcje mogą liczyć nasi słuchacze, mieszkańcy zainteresowani?
18: Program Trzeci Wiek w Zdrowiu, czyli program promocji zdrowego stylu życia wśród gdańskich seniorów, skierowany jest właśnie do gdańszczan i gdańszczanek, którzy ukończyli 60. rok życia. Są już na emeryturze, mają więc czas na to, żeby troszkę bardziej zająć się swoim zdrowiem, tak? Niż mogli dotychczas. Jeżeli chodzi o sam program, to on się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to jest właśnie rejestracja telefoniczna. Kolejny ważny etap to jest 8 tygodni spotkań, w czasie których mamy edukację taką zdrowotną z zakresu dietetyki, z zakresu relacji społecznych i stresu, tego jak on na nas działa, jak sobie możemy z nim radzić. Też z zakresu aktywności fizycznej, jak sami możemy dbać o tą naszą sprawność fizyczną. Po 8 tygodniach znowu się spotykamy, sprawdzamy właśnie, jakie zmiany zaszły, bo w większości przypadków zdecydowanej zachodzą i w składzie ciała, w masie ciała, w sprawności fizycznej, ale też w takim ogólnym samopoczuciu, bo jednak też nasze dobre samopoczucie, dobre zdrowie, takie psychofizyczne powiedzmy, wpływa na to, jaka jest nasza jakość życia.
6: No mówi się ponoć, że wszystko jest w głowie, prawda?
18: Dokładnie tak, tak. Tak jak te styl życia, to są nasze świadome decyzje i my tak naprawdę w tym programie i w wielu naszych programach bazujemy na tym, żeby budować kompetencje do tego, żeby samodzielnie też zarządzać tymi różnymi aspektami, które mają wpływ na nasze zdrowie.
6: To już jest kolejna edycja tego programu, prawda?
18: Tak.
6: No właśnie,
18: tak.
6: Bo wspomniała pani, że tam jakieś plusy są. Jak sobie tak prześledzicie państwo jakby efekty trwania tego programu, to co my możemy powiedzieć? Jak zmienia się to zdrowie naszych gdańskich seniorów?
18: Tak konkretnie mówiąc, oczywiście ja się odniosę średnio do wyników poszczególnych edycji, bo ich jest 3 w roku, a działamy od 2017 roku, więc jest ich rzeczywiście już sporo. Można powiedzieć, że poprawiła się sprawność fizyczna średnio o 23% u 84% uczestników, więc to jest rzeczywiście sporo. To, co się poprawiło również, to zmniejsza się obwód w talii, ważny szczególnie może dla pani, to też stwierdzamy u 77% uczestników średnio. No i też ważna ta poprawa składu ciała, czyli tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej. Również u 70% osób kończących program zauważamy te zmiany.
6: No to pięknie.
18: Jeżeli mielibyśmy to powiedzieć w liczbach, ale też są te zmiany takie jakościowe.
6: W ogóle chyba jest tak, że obraz seniora dzisiaj bardzo się zmienił, prawda? Że seniorzy dzisiaj jakby są bardzo aktywni, bardzo zaangażowani w różne rzeczy.
18: To obserwujemy.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: I ani ona była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mnie.

chodźmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

Monsieur Dame, Monsieur Dame, Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił,
1: zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz,
0: zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwie

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.